0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Już za moment temat wilków i niedźwiedzi podchodzących pod szkoły czy gospodarstwa domowe w Bieszczadach. Samorządowcy z naszego regionu w ostatnią środę gościli w Warszawie i próbowali przekonać posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do lepszej, zdecydowanej kontroli populacji dzikich drapieżników w południowo-wschodniej części Podkarpacia.
2: To, co my potrzebujemy, to są proste naprawdę działania. Określić pojemność siedliska, szybka inwentaryzacja genetyczna i gospodarowanie populacją, tak jak każde poważne państwo, patrząc nawet choćby na Skandynawię, to wykonuje.
1: Przekonywał posłów Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz. Ten temat u nas już za moment. Później opowiemy wam m.in. o planowanej fuzji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie z zadłużonymi po uszy szpitalami powiatowymi w Dębicy i w Mielcu. Pojawią się także tematy związane ze sportem i turystyką. W drugiej części programu wraz z Mirosławem Bienieckim zaprosimy was bowiem na festiwal biegu rzeźnika, w tym kultowy bieg na dystansie 80 km i organizowane przy okazji rajdy piesze, a także przybliżymy wam działalność Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka. Ze Zbigniewem Różyckim, prezesem stowarzyszenia, porozmawiamy m.in. o szlaku z Sanoka do Przemyśla, który przemierzył bohater powieści Jarosława Haszka, a także zaprosimy was na 29. edycję manewrów szwajkowskich, jakie odbędą się w pierwszy weekend lipca. Zaczynamy jednak od dość dramatycznego apelu samorządowców z Bieszczad, którzy w ostatnią środę w Warszawie alarmowali posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o problemie, który ich zdaniem zdecydowanie wymknął się już spod kontroli i stanowi realne zagrożenie dla mieszkańców Bieszczad. Oddajmy na początek głos Ernestowi Nowakowi, burmistrzowi miasta i gminy Zagórz.
3: Tego w Bieszczadach jeszcze nie było.
2: Dziękuję za zaproszenie i za zainteresowanie tematem, który dla nas jest niezwykle istotny, wszystkim paniom posłankom i panom posłom. I dziękuję bardzo policji, bo bez policji to po prostu nasi mieszkańcy czuliby się całkowicie opuszczeni. To jest w tej chwili ostatnia deska ratunku. Sytuacja jest u nas, proszę państwa, dramatyczna. Ludzie czują się opuszczeni, zagrożeni, wystraszeni, znerwicowani, a państwo nasze nie reaguje. A my jako samorządowcy jesteśmy bezsilni, bo nie ma żadnych realnych narzędzi do działania. Żadnych. To płoszenie to jest wydmuszka. Po pierwsze, że nim ktokolwiek dojedzie, drapieżnik się bardzo szybko pojawia i szybko znika. Po drugie, niedźwiedzie się już przyzwyczajają. Przyzwyczajają się, bo my o tych sprawach mówimy od dawna. 12 czerwca 2024 roku. Alarmowaliśmy, mówiliśmy, jaka sytuacja. Zgłaszaliśmy dane, rejestry zdarzeń, które prowadzimy, bo to jest jedyne dla nas, jako dla gmin, wprowadziliśmy to dzięki naszym kolegom, którzy podpowiedzieli, jakie narzędzia stosować, bo nawet nikt nie wiedział, jak za to się zabrać. Jeśli, proszę państwa, w roku 2022 tych zdarzeń z wilkami konfliktowych było około 15, to z niedźwiedziami było 1-2. I tak z każdym rokiem rosło. Myśmy to oczywiście monitorowali, informowali. Dzisiaj tylko na terenie naszej gminy od początku roku mamy 24 zdarzenia z niedźwiedziami, 7 z wilkami. I to nie jest tak, że to jest tereny leśne, pola uprawne, tylko proszę państwa, miasto, centrum miasta, proszę sobie wyobrazić, mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia, przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, 2 niedźwiedzie. Przyjeżdża na pomoc nam policja, są do godziny 15, o 15 wyjeżdżają, a o 18 z powrotem mamy niedźwiedzie. 5 razy tego dnia interweniuje policja w Zagórzu, w mieście, proszę państwa. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne? I tak, proszę państwa, jest dzień po dniu. Jechałem tutaj do państwa w nocy, znowu interwencja policji. Tych interwencji tylko w gminie Zagórz w ostatnim czasie było 10. 17 razy interweniowała policja w Lesku w maju. Naprawdę, proszę państwa, my się czujemy bezradni. Przyjechaliśmy tutaj prosić państwa o pomoc. I my nie wiemy, co zrobić. Po tym zdarzeniu, po zaatakowaniu pani Edyty, po tej śmierci, ludzie się boją, nawet w urzędzie się boją. Co z tego, że my mamy pistolety hukowe, mamy te gazy i tak dalej. Proszę państwa, z czym do tego niedźwiedzia? A nawet jakby ktoś pozwolił i byłyby te kule gumowe. To jest potężny drapieżnik. I to, co my potrzebujemy, to są proste naprawdę działania. określić pojemność siedliska, szybka inwentaryzacja genetyczna i gospodarowanie populacją, tak jak każde poważne państwo, patrząc nawet choćby na Skandynawię, to wykonuje. I możemy sobie zadawać tutaj różne pytania. Nie czy będzie następna ofiara śmiertelna, tylko kiedy będzie. Naprawdę, kiedy będzie. Brak realnych decyzji odnośnie konfliktowych drapieżników to narażanie naszych mieszkańców na utratę zdrowia i życia. Także szkodzenie niedźwiedziom, bo nam też zależy, żeby te niedźwiedzie, wilki żyły w naszych lasach, bo to jest bardzo ważne. To nasi mieszkańcy przez tyle lat byli strażnikami tej populacji. I co państwo teraz robią? Akceptacja społeczna dla tych drapieżników jest zerowa. Kto ich będzie pilnował? Przecież to ci mieszkańcy byli strażnikami. Samowola, kłusownictwo to są zagrożenia, które nas czekają, które razem wszyscy powinniśmy stawić tutaj czoło. Przede wszystkim ochrona naszych mieszkańców, ich zdrowia i życia. I bardzo prosimy, proszę państwa, o pomoc. Bo my naprawdę nie wiemy, w którą stronę mamy się zwrócić.
1: Mówił Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz. Jednym z poselskich pomysłów, o którym wspomniał samorządowiec z Zagórza i który miałby zaradzić sytuacjom niebezpiecznym dla człowieka, jest szczegółowe monitorowanie poruszania się niedźwiedzi. Pilotażowy program ma być realizowany w 4 bieszczadzkich gminach: Cisnej, Lutowiskach, Solinie i Czarnej. Jacek Przybyła, wójt gminy Czarna, twierdzi jednak, że nie będzie to dobre antidotum na rozwiązanie tego problemu.
4: Stwarzamy pewien model systemowy, który praktycznie już istnieje. Każdy z nas ma w swoich strukturach zarządzania kryzysowego system monitorowania zdarzeń krytycznych związanych z dziką, agresywną zwierzyną w postaci wilka czy niedźwiedzia. Ja chętnie zostawię statystykę od 2022 roku związaną ze zdarzeniami tylko na terenie jednej gminy małej bieszczadzkiej, gminy Czarna, z dokładną podaną liczbą zdarzeń, ilością wilków, które stanowią watahę, zbliżania się ich do gospodarstw rolnych, do ludzi, do siedlisk i tak dalej. I teraz moje pytanie, czy my będziemy dalej tworzyć program, który będzie monitorował sobie sztuki niedźwiedzi, które będą dalej penetrować te same obszary od kilku lat? Ja pozwolenie na poszenie, podobnie jak mój kolega z Soliny, posiadam już od 2 lat i nie jest to skuteczne, ponieważ od 2024 roku, stosując metodę płoszenia, skutkuje to tym, że ta ilość zdarzeń krytycznych pojawia się coraz więcej. Te zwierzęta w ogóle nie reagują na systemy płoszenia opisywane w różnych decyzjach administracyjnych. Kolejne moje pytanie to, proszę państwa, jest takie: dlaczego, mając taką gminę bieszczadzką, w której jeszcze funkcjonuje w jakimś zakresie rolnictwo o

0: swoim planie ogólnym, dając go do konsultacji, wskazując te tereny jako tereny produkcji rolnej, otrzymuje zwrotną informację od pani Agnieszki Marceli z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pociętą tą propozycję mojego planu ogólnego, gdzie wycina mi się w 90% grunty stanowiące produkcję rolną, tworząc tam strefy zielone otwarte, czyli pozbawiając tych rolników możliwości rozwoju. Proszę mi powiedzieć, czy to jest ta interwencja przeciwko zdarzeniom krytycznym ze zwierzętami tego typu jak wilki i niedźwiedzie? Bo jeśli tak, to uważam, że pełne działanie tych instytucji jest skierowane na ograniczanie i pauperyzację przestrzeni bieszczadzkiej. Doprowadzenie to nie tylko gminy Czarna, ale to całej bieszczadzkiej społeczności. Jedna mała dygresja. Od 1980 roku, to już kiedyś wspominałem moim kolegom i to jest taka moja prywatna opinia, nie zdarzyło się, żeby społeczność bieszczadzka, leśnicy zostali wyprowadzeni na ulicę. Udało to się zrobić 2 lata temu panu ministrowi, który przyjechał do Ustrzyk Dolnych i poinformował społeczność bieszczadzką, co chce zrobić z przestrzenią leśną, tam gdzie jest prowadzona produkcja leśna. To, proszę Państwa, od 1980 roku, a więc w momencie, kiedy organizowała się Solidarność Chłopska i strajki ustrzycko-rzeszowskie, to był pierwszy raz, kiedy znowu ci ludzie wyszli na ulicę w setkach ilości. Chłopy z lasu, jak to u nas mówią. Protestować i bronić swojego, bronić swojej pracy, miejsc pracy i swoich rodzin. I moje pytanie ponawiam. Do czego zmierzamy, jeśli chodzi o przestrzeń bieszczadzką? Jeśli mówimy o problemie wilka i niedźwiedzia, to ten problem dotyczy tak naprawdę gmin bieszczadzkich i części Beskidu Niskiego, z samego południa województwa podkarpackiego.
1: Mówił Jacek Przybyła, wójt gminy Czarna w Bieszczadach. Środowe spotkanie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, jak słyszymy, było więc dla samorządowców okazją do zwrócenia uwagi parlamentarzystów nie tylko na coraz mocniej widoczny problem rosnącej populacji niedźwiedzi, ale też na wciąż trwające ograniczenia w gospodarce leśnej. Bo choć wprowadzone 2 lata temu moratorium na wycinkę najcenniejszych przyrodniczo lasów w Polsce dotyczy niewiele ponad 1% lasów, to akurat spora część z nich znajduje się właśnie w naszym regionie. Do środowej wizyty samorządowców z Bieszczad w Warszawie wrócimy jeszcze za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas jeszcze na zaproszenie do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Tam już wkrótce spotkanie z Ignacym Karpowiczem, znakomitym pisarzem, którego najnowsza powieść Ludzie z nieba znalazła się w ścisłym finale Nagrody Literackiej Nike. Rozmowę z autorem poprowadzi Jakub Pacześniak, poeta i dyrektor programowy Literackiego Festiwalu Teatru Siemaszkowej Międzysłów Karpat. Wieczór wzbogaci także słuchowisko na żywo w oparciu o fragmenty powieści Karpowicza. Zapraszamy w najbliższy czwartek o 19:00 spotkanie na małej scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zarząd regionu przeznaczył ponad 1 300 000 zł na lokalne inwestycje. Podczas ostatniego posiedzenia wystosowano również apel do rządu o rozwiązanie problemu niedźwiedzi. O szczegółach Grzegorz Pałka.
4: Dotacje trafią do 67 gmin. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty świetlic wiejskich, remis OSP oraz budowę placów zabaw i boisk. Zarząd przyjął też stanowisko w sprawie niedźwiedzi. Samorządowcy domagają się od rządu systemowych zmian, bo rosnąca populacja tych zwierząt zagraża mieszkańcom. To reakcja na niedawny śmiertelny atak niedźwiedzia w powiecie sanockim. Wśród poniedziałkowych decyzji znalazło się też podsumowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w ubiegłym roku otrzymały od regionu blisko 25 milionów złotych.
3: A prawie 5,5 miliona złotych to z kolei pula, jaką powiat rzeszowski przeznaczy w tym roku na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Samorząd rozdzielił właśnie tegoroczne środki z PFRON-u. Małgorzata Mura.
5: Najwięcej, ponad 2 miliony złotych, trafi bezpośrednio do mieszkańców jako dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego. Kolejne kwoty powiat przeznaczy na likwidację barier architektonicznych, takich jak budowa podjazdów czy montaż wind oraz na turnusy rehabilitacyjne. Istotną częścią budżetu, bo aż 1,5 miliona złotych, jest utrzymanie warsztatu terapii zajęciowej w Zgłobniu. Placówka ta zapewnia codzienną opiekę i rehabilitację dla kilkudziesięciu osób.
3: A w samym Rzeszowie ruszają zmiany na drogach. 2 nowe mini ronda powstały. Staną testowo na osiedlu Słocina. Mają uspokoić ruch na skrzyżowaniach Słocińskiej ze Świętego Rocha oraz Paderewskiego z Powstańców Wielkopolskich. Tymczasem codzienność na coraz szybciej wyludniających się terenach w Polsce wygląda zupełnie inaczej. Nie ma autobusu, nie ma lekarza, nie ma pracy. Dla przykładu w wielu bieszczadzkich miejscowościach coraz trudniejsze staje się zwykłe codzienne funkcjonowanie. Mówi mieszkający na co dzień w Bieszczadach socjolog Dusan Augustyn.
6: Mieszkając w miejscowości, gdzie przedszkole zamyka się o 13, gdzie szkoła jest oddalona o kilkanaście

0: 15 kilometrów, gdzie wizyta u lekarza to w zasadzie całodzienna wyprawa. To wszystko sprawia, że mieszkańcy są jakby uwiązani w swoich domach, a samo podjęcie pracy bywa po prostu zbyt drogie, żeby się opłacało.
1: To szczególnie uderza w seniorów, samotnych rodziców i osoby, które nie mają samochodu. Eksperci przekonują, że bez odbudowy usług publicznych trudno będzie zatrzymać odpływ mieszkańców z Bieszczadów. Dla wielu tamtejszych mieszkańców własny samochód to jedyne okno na świat. Tymczasem w stolicy regionu niektórzy wsiadają za kółko, wykazując się kompletnym brakiem wyobraźni. Prawdziwą bezmyślnością wykazał się kierowca Porsche. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i z impetem uderzył w ścianę budynku przy ulicy Dąbrowskiego.
2: Mężczyzna miał w swoim organizmie ponad 3 promila alkoholu. Dodatkowo posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało.
1: Mówiła Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji. Mężczyźnie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu grozi wieloletnie więzienie.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Czy na Podkarpaciu powstanie nowy super szpital? Rozpoczęły się rozmowy na temat konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie ze szpitalami powiatowymi w Mielcu i Dębicy. Jeśli do takiego połączenia dojdzie, powstanie największa placówka medyczna na Podkarpaciu. Starostowie mielecki i dębicki liczą, że fuzja pomoże mniejszym szpitalom przetrwać. Chcą w ten sposób uniknąć losu, jaki prawdopodobnie czeka szpital w Lesku, który wskutek rosnących długów stoi dziś przed widmem całkowitej likwidacji. Szpitale powiatowe w Mielcu i Dębicy mają po 20 oddziałów i ponad 1000 pracowników. Rocznie hospitalizują razem ponad 33 tysiące pacjentów. Uniwersytecki Szpital w Rzeszowie prowadzi z kolei 21 klinik, przyjmuje około 50 tysięcy pacjentów rocznie i wykonuje blisko 15 tysięcy operacji. Rzeszowska placówka jest jedną z najlepszych na Podkarpaciu, ma trzeci poziom referencyjności, co oznacza wyższe stawki za procedury. Tymczasem szpitale powiatowe zmagają się z niskimi kontraktami z NFZ i wysokimi kosztami płac. Szpital w Mielcu ma na dziś prawie 92 miliony złotych zobowiązań, szpital w Dębicy aż 170 milionów. Do tego prognozowaną stratę na ten rok sięgającą nawet 35 milionów złotych. Dyrektor USK imienia Chopina Marcin Rusiniak przekonuje, że połączone szpitale jako jedna największa jednostka na Podkarpaciu będą mieć zdecydowanie silniejszą pozycję w rozmowach z NFZ i z Ministerstwem Zdrowia. Konsolidacja ma umożliwić rozwój nowych klinik, zwiększenie liczby świadczeń o 20-25% oraz stworzenie miejsc specjalizacyjnych dla młodych lekarzy. USK planuje zaciągnąć około 300 milionów złotych kredytów BGK na spłatę zobowiązań oraz ubiegać się o środki z konkursu Ministerstwa Zdrowia. W Mielcu ma powstać klinika neurochirurgii, a w Straszęcinie duża klinika psychiatrii. A pracownicy obawiają się zwolnień, jednak dyrekcja zapewnia, że celem zmian jest rozwój i zwiększenie zatrudnienia, a nie redukcja etatów. Nie milknął echa kwietniowego śmiertelnego w skutkach ataku niedźwiedzia na jedną z mieszkanek Płonnej w gminie Bukowsko. Sprawą interesują się nie tylko samorządowcy, ale też parlamentarzyści. W ostatnią środę odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym gościło wielu samorządowców z naszego regionu. Słyszeliśmy już uwagi Ernesta Nowaka, burmistrza miasta i gminy Zagórz oraz Jacka Przybyły, wójta gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim. W podobnym tonie wypowiadali się też inni samorządowcy, bo większość wójtów z naszego regionu krytycznie ocenia dotychczasowe działania rządu związane z ochroną przyrody. Wśród osób, które zabrały głos, był m.in. wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała.
4: Ważne dla mieszkańców Bieszczadów.
5: Jestem przedstawicielem gminy Olszanica, która niestety niechlubnie ma swój rekord, bo to nie w tym roku w Bukowsku niedźwiedź po raz pierwszy zabił człowieka, tylko w gminie, w której miałem przyjemność pracować, a mianowicie w roku 2014 po raz pierwszy niedźwiedź zaatakował, polował na człowieka, zaatakował go i go zabił. Ściółkował ciało, był to ewidentny atak, mało tego, atak był na tyle ewidentny, że ludzie, którzy zostali wezwani do poszukiwań, bo tak naprawdę rodzina zgłosiła zaginięcie człowieka, odbyła się cała akcja ratownicza, pojechali goprowcy, profesjonaliści, pojechały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Proszę sobie wyobrazić, że niedźwiedź zaatakował jadącą grupę poszukiwawczą, zaatakował kłada, goprowcy uciekli z tego kłada, puszczono tego kłada jadącego prosto za tym niedźwiedziem, więc ten niedźwiedź rzucał kładem jak zabawką. Gdyby nie to, dziś to powiem, choć uważano to w tamtym momencie za przestępstwo, a być może ten ruch uratował życie tychże goprowców, a mianowicie strażacy OSP jadący z tyłu za tym quadem musieli użyć armatki, lejąc pod ogromnym ciśnieniem przez ponad 3 minuty wodą w tego niedźwiedzia, bo niestety nie bał się niczego. I już skracam, proszę Państwa, mamy rok 2014 i co się dzieje? Mamy tydzień krzyku i potem następuje cisza. Owszem, był moment, w którym próbowano go najpierw odłowić po to, żeby go uśpić, przewieźć gdzieś gdzie indziej. Nie udało się go nawet znaleźć, choć te działania, muszę przyznać, przez pierwsze chyba 3 dni były takie bardzo profesjonalne. Na tym się to skończyło. Nie wiem, czy ten niedźwiedź do dzisiaj żyje, bo patrząc na jego wiek, być może już nie, ale nigdy nie został odłowiony. I idąc dalej, proszę Państwa, 2 maja tego roku, godzina około 20 pod urzędem gminy biega sobie około 4-letni niedźwiedź. 70 metrów od przedszkola w miejscowości Ucherce Mineralne w ścisłej zabudowie biegają sobie 2 wilki. My robimy co możemy, ale co możemy, proszę Państwa? Ludzie są przestraszeni, żądają od nas, ponieważ uważają, że oni nas wybrali, że to my odpowiadamy za to, co się dzieje, żebyśmy coś z tym zrobili. Występujemy o decyzję na płoszenie, dostajemy tą decyzję, w której mamy jednoznacznie napisane, że to mieszkańcy i wójt mają ścigać i płoszyć te niedźwiedzie. Ja się pytam, proszę Państwa, a kto nas do tego upoważnił, kto nas przeszkolił, kto nam dał narzędzia? Przecież taki wójt, jak wyśle kogoś na śmierć, bo taka rzecz się może powtórzyć, to będzie później za to odpowiadał karnie, bo muszę dopowiedzieć, to zdarzenie z 2014 roku dla rodziny skończyło się tym, że po wielkim, wieloletnim boju rodzina nie dostała nawet żadnego odszkodowania. W naszym państwie od lat staramy się ściśle chronić tak niebezpieczne drapieżniki, ale tak naprawdę nie chcemy brać za to odpowiedzialności. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, prosimy Was o to, żeby nasi mieszkańcy mieli również równe prawa w stosunku do polskiej konstytucji. Żebyśmy i my mogli wchodzić do lasów, żebyśmy mogli z tego korzystać. Dzisiaj mówimy o obrożowaniu niedźwiedzi. Mamy te niedźwiedzie zaobrożowane. Co to daje? Proszę Państwa, przecież sytuacja jest taka, że mamy wołkowyje, tu kolega Adam przykład ma sprzed kilku dni. Niedźwiedź rano jest pod kościołem, najpierw sam, to jest niedźwiedź monitorowany. Za chwilę przychodzi tam z małymi do kościoła, w którym akuratnie odbywa się wtedy komunia. Prosimy Was o to, nie bagatelizujcie Państwo tego problemu. Bez względu na barwy polityczne, tu nie o to chodzi. Chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.
3: Mówił do posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała. Jak reagowali na te głosy samorządowców posłowie? Zgodnie z przewidywaniami i zgodnie z podziałami politycznymi. Najbardziej radykalne rozwiązania, zgodę na odstrzał wilków i niedźwiedzi, proponuje Konfederacja, która od miesięcy rozpętuje histerię wokół zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, skutkującą już zresztą tym, że wielu turystów odwołuje swoje rezerwacje w Bieszczadach. Na drugim biegunie są politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Była współprzewodnicząca Partii Zieloni, posłanka KO Małgorzata Tracz, wypowiadała się w takim oto tonie.
6: To jest posiedzenie Komisji Środowiska, a nie odpowiedzieliśmy sobie tak naprawdę na zasadnicze pytanie. Dlaczego wilk i niedźwiedź są objęte ochroną gatunkową i ochroną ścisłą? Dlaczego wilk jest objęty tą ochroną od lat 90., najpierw częściową, potem ścisłą? Dlaczego niedźwiedź jest nią objęty już od lat 50. zeszłego wieku, częściową, a od 2001 roku ścisłą? Otóż te zwierzęta pełnią bardzo ważne role w ekosystemie, a załamanie ekosystemu będzie miało konsekwencje nie dla lasu samego w sobie, ale także dla nas, korzystających z tych lasów. Ja podam tylko przykłady, co robi niedźwiedź dla ekosystemu. Niedźwiedź jest sanitariuszem lasu tak naprawdę. Rozkopując ziemię, szukając bulw i owadów, korzeni, sprawia, że ta ziemia jest bardziej napowietrzona. Jedząc owoce powoduje rozsiewanie nasion, reguluje także populację, a co więcej zwierzęta, które upoluje, resztki tych zwierząt są pokarmem dla mniejszych ssaków.
7: Proszę o ciszę.
6: Z kolei jeśli chodzi o wilka, wilk także reguluje populację, oprócz tego pełni funkcje sanitarne, dlatego że neutralizuje chore czy słabe zwierzęta i mamy tu przykład w postaci na przykład tego, że poluje na dziki chore na ASF i w ten sposób powoduje, że ten ASF przestaje się rozprzestrzeniać. Co więcej, polując na jelenie sprawia, że młode drzewa mogą rosnąć, tak? Bo nie są przez jelenie zgryzane. Pomaga w ten sposób leśnikom. Podobnie to wygląda w przypadku odrodzenia się topoli. Polując na lisy, chroni także ptaki gniazdujące.
7: Drodzy Państwo, samorządowcy, proszę Pani Poseł pozwolić wypowiadać i nie przeszkadzać.
6: Mamy obecnie wystarczające narzędzia, jeśli chodzi o kwestie odszkodowań za straty robione przez zwierzęta dzikie. Mamy także obecnie przepisy, które dają możliwość podjęcia działań przez RDOŚ. Co musimy robić, jeśli chodzi o wilka? Przede wszystkim grodzenia elektryczne, psy pasterskie, tak by chronić stada. Jeśli chodzi o niedźwiedzia, to nie uczmy niedźwiedzia po prostu, no nie wiem, jeść tak w terenach, tam gdzie są ludzie, czyli nie zostawiajmy resztek, muszą być odpowiednie kontenery, muszą być kompostowniki, a ponadto pracujemy nad warunkowaniem awersyjnym i to też będzie pewnego rodzaju rozwiązanie. Na koniec chciałam tylko powiedzieć, że nie bez przyczyny te dwa gatunki objęte są ochroną ścisłą, bez tego całe ekosystemy byłyby rozregulowane i ta ochrona ścisła wilka i niedźwiedzia powinny zostać utrzymane.
3: Mówiła Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej. Samorządowcy rozumieją potrzeby ochrony wilka i niedźwiedzia, ale nie do końca rozumieją, dlaczego to samorządy mają ponosić koszty z tym związane. Mówił o tym nie tak dawno na sesji Rady Gminy Cisna przewodniczący Rady Mateusz Świerczeński.
8: Problemem próbuje się obarczać nas, mieszkańców, naszą gminę, a niedźwiedź nie jest własnością ani gminy. Niedźwiedź to nie jest tylko Bieszczady. Niedźwiedzia chronimy na mocy ustawy w całej Polsce. Niedźwiedź jest zwierzęciem państwowym. I to państwo powinno nie wymagać od nas ponoszenia nakładów na dodatkowe jakieś zabezpieczenia śmieci, tylko je wprowadzić. Dlaczego to ja musiałem ponieść koszty ogrodzenia sobie prądem kompostownika? Niedźwiedź jest państwowy, a ja poniosłem koszty. Wszyscy chcą chronić tego niedźwiedzia i bardzo dobrze, on jest bardzo potrzebny, niech sobie będzie, tylko w lesie, nie przy moim domu, nie na moim tarasie. I on jest jak najbardziej bardzo potrzebny i wszystko okej, tylko że wszyscy go chcą chronić, ale koszty tej ochrony najlepiej niech ponoszą my, mieszkańcy. Jak ja czytam takie wypowiedzi, że to myśmy zajęli miejsce niedźwiedzi, bo myśmy zebrali im przestrzeń do życia, to ja patrzę na twarde dane. W 98 roku w inwentaryzacji na terenie Nadleśnictwa Cisna stwierdzono 8 niedźwiedzi, teraz 70. Więc chyba no nie zabraliśmy im miejsca, skoro ich przyrasta. Niedźwiedzie historycznie występowały na terenie całego naszego kraju, czyli równie dobrze można powiedzieć, że rozwijająca się Warszawa czy Kraków też zabrały miejsce tym niedźwiedziom, więc one uciekły w Bieszczady. To jest zwierzę państwowe całego kraju, więc rozwiązania systemowe wprowadzone powinny być takie, żeby i niedźwiedź był zadowolony, a my bezpieczni. Problem jest u nas sezonowy, to jest fakt. Nie dotyczy na szczęście sezonu turystycznego i bardzo dobrze, ale powinny być pewne rzeczy wprowadzone. Moja obserwacja dosłownie sprzed kilku dni. Mamy wywóz śmieci we wtorek. Część mieszkańców wystawia te śmieci w poniedziałek wieczorem. Śmieci. Dlaczego? Dlatego, że odbiór śmieci zaczyna się bardzo wcześnie rano. Nie wszyscy mogą wstać przed 6 czy przed 7 i te śmieci wystawić we wtorek. Według mnie podstawową rzeczą pierwszą, która powinny być jakieś zabezpieczone punkty w miejscowościach, w Cisnej, Wytni, ale w każdej miejscowości, gdzie ja, nie mogąc śmieci wystawić we wtorek rano, mogę je zawieźć, żeby one bezpiecznie od poniedziałku wieczorem do wtorku rano tam były, a nie, że ja jadę we wtorek rano i są te śmieci porozleczkane po ulicach. Tak mi się wydaje. Tyle mojego komentarza. Ja czekam na te rozwiązania systemowe jako radny i jako mieszkaniec.
3: Mówił przewodniczący Rady Gminy Cisna Mateusz Świerczyński. Tymczasem Sejm wciąż pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które możliwie najlepiej odpowiadałyby zarówno na potrzebę bezpieczeństwa mieszkańców, oczekiwania samorządów, jak i na konieczność ochrony środowiska i zasobów naturalnych w Polsce.
4: Radio Złote Przeboje.
3: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze repertuar kinowy. Od tego weekendu w kinach Helios zobaczycie m.in. francuską animację Kuro Zając i Świątynia Świstaka. To opowieść o odważnym bohaterze, który wyrusza w podróż, aby odkryć tajemnicę tytułowej świątyni. W trakcie wyprawy Kuro Zając musi mierzyć się z licznymi przeszkodami i nauczyć się współpracy z nowo poznanymi przyjaciółmi. Dynamiczna akcja łączy się tu z ciepłym przesłaniem o odwadze i sile przyjaźni. Drugą z premier jest horror Obsesja. Bohaterem filmu jest nieśmiały młodzieniec Beer, w tej roli Michael Johnston, który nie potrafi wyznać uczuć swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Nikki. Zamiast tego, trochę dla żartu, a trochę nie, kupuje w sklepie z antykami zabawkę, która ma spełniać jedno życzenie. Nikki natychmiast się w nim zakochuje, życzenie Beera się spełnia, ale cena, jaką musi za to zapłacić, jest mroczniejsza, niż mógł się spodziewać. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie.
4: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do tematu budowy drogi ekspresowej S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała w czwartek umowę z Mostostalem na budowę odcinka między Domaradzem a Iskrzynią. Wcześniej, bo już 2 kwietnia, warszawska spółka opuściła plac budowy i sama ogłosiła odstąpienie od umowy z winy GDDKiA. Rzecznik firmy Paweł Kwiecień twierdzi, że to zamawiający nie wywiązywał się ze zobowiązań i przez ponad rok nie współpracował przy rozwiązywaniu problemów. Głównym punktem sporu była konieczność wydłużenia mostów, wiaduktów i estaka to ponad 700 metrów względem pierwotnych założeń wykonawcy. Zmiany te miały zwiększyć koszt inwestycji o około 400 milionów złotych. Dodatkowo firma domagała się zwrotu 150 milionów za dodatkowe badania geologiczne oraz wydłużenia terminu realizacji o 2 lata. Mostostal utrzymywał, że proponował rozwiązania zgodne z prawem i z podpisanym kontraktem, lecz generalna dyrekcja ich nie akceptowała. GDDKiA uznała jednak odstąpienie od umowy za nieskuteczne i wezwała wykonawcę do powrotu na budowę oraz usunięcia naruszeń. Po braku reakcji ze strony spółki dyrekcja formalnie odstąpiła od kontraktu z winy wykonawcy. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mostostal próbował wprowadzić rozwiązania niezgodne z decyzją środowiskową, m.in. skracając przejścia dla zwierząt i planując bardzo głębokie wykopy. Dyrekcja zarzuca także firmie poważne opóźnienia, wskazując, że przy wykorzystaniu 96% czasu realizacji zaawansowanie prac wynosiło jedynie 13%. Po zabezpieczeniu placu budowy GDDKiA planuje ogłosić nowy przetarg jeszcze w tym roku, tak by inwestycja mogła być kontynuowana. A teraz w naszym programie czas już na ciekawy temat związany z turystyką, historią i klasyką światowej literatury.
9: Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wajka Szwajka. Witaj.
10: O, bardzo długa nazwa, ale bardzo sympatyczna.
9: Przemyskie Stowarzyszenie, choć postać mocno galicyjska, związana nie tylko z Przemyślem, bo ławeczkę Szwajka mamy choćby w Sanoku.
10: Oczywiście, ławeczka Szwajka w Sanoku, piękna historia. Bardzo wyprzedzili nas dużo, bo myśmy 10 lat zbierali złom na swojego Szwajka, który siedzi w rynku na skrzyni z amunicją, także trzeba delikatnie podchodzić, zero papierosów i tak dalej, i tak dalej.
9: No tam ta ławeczka chyba nawet bardziej okazała niż tutejszy Szwajk, prawda?
10: Gdzie, w Sanoku?
9: Tak.
10: A nie, no tych figur Szwajka w tej chwili mamy 8, 9, 10. Najładniejsza jest chyba jednak w Kralupach, bo jest rzeczywiście ta ławeczka, siedzi sobie Szwajk z fajeczką, ma na nogach, znaczy na kolanach psa, a z boku leży chówienko z muchą. Bardzo ładna figura, zrobiona przez naszych przyjaciół w Kralupach. To jest tak zwane stowarzyszenie G4, które zebrało 500 000 koron czeskich, aby właśnie uczcić Szwajka w Kralupach, ze względu na m.in. jedno zdanie w książce Jarosława Haszka pod tytułem Przygody Dobrego Wajka Szwajka, które brzmi: ja sem Waniek z Kralup. Na przykład.
9: No właśnie, Jarosław Haszek i Przygody Dobrego Wajka Szwajka to jest, można powiedzieć, klasyka światowej literatury. Powieść, myślę, że wszystkim chyba naszym słuchaczom doskonale znana. Może nie doskonale, bo oczywiście niektórym pewnie trudno było przebrnąć przez te 4 tomy, choć ja przyznam szczerze, że przeczytałem ją w 3 dni. Postać Józefa Szwajka to figura, którą bardzo lubimy. Dlaczego?
10: A nie wiem, dlaczego lubimy Franka Dolasa na przykład. Dlaczego lubimy takich ludzi? No, wojna. No, to trzeba patrzeć z pozycji żołnierza CK Armii i tych milionów, które zginęły na wojnie. Więc czy był idiotą, tego do końca nie stwierdzono. Komisja powiedziała, że tak, zresztą się przyznawał, że ma różne mroczki, zwłaszcza wieczorem. chodziło generalnie o to, żeby przetrwać tą brutalną wojnę. Zresztą dzisiaj mamy to samo u nas na wschodzie i na zachodzie i dalej. To są po prostu rzeczy, które są po prostu straszne. No i taka jest historia. Natomiast jeżeli chodzi o Haszka, rzeczywiście i Czesi, i nie tylko, światowa rzecz. 20 września w tym roku w Pradze Praga ogłosiła rok 2026 rokiem Haszka i będzie duża, wielka impreza. Są różnego rodzaju konferencje poświęcone badań, bo są szwejkolodzy i haszkolodzy. Szwejkolodzy zajmują się Szwejkiem i jego losami, a haszkolodzy zajmują się Haszkiem. Oczywiście kontrowersyjna postać, to trzeba doczytać, zrozumieć, no a Szwejka trzeba czytać, śmiać się oczywiście, ale nie przestawać myśleć.
9: Jarosław Haszek tak dokładnie opisuje losy Szwejka, szczególnie tutaj w Galicji, na tym szlaku między Sanokiem a Przemyślem, że wydaje się, że chyba sam musiał przejść ten front. Wiemy coś na ten temat?
10: Tak, tak. Są konferencje różnego rodzaju, właśnie haszkolody tym się zajmują. No ja udowodniłem na dużej konferencji w Lipnicy nad Sazawą, gdzie na końcu mieszkał Haszek i tam zmarł. Jest ładne muzeum, polecam. Piękna wieś na górze, jeszcze wyżej zamek. Cudowna wieś letniskowa. Udowodniłem, że Haszek musiał być w Przemyślu, ponieważ są takie szczegóły opisane w książce. Budynki, gdzie był odwach, gdzie było więzienie, gdzie był fort Bakoniewicz. Więc on nie mógł tego usłyszeć, on tu musiał po prostu być.
9: Ostatnio jeden z blogerów odwiedził Przemyśl i pojawił się taki filmik, który było 30 śmiesznych rzeczy o mieście, w tym m.in. mój głos relacjonujący manewry szwejkowskie z zarzutem, że to miasto, w którym promuje się zaborce Austro-Węgry. Ja oczywiście mocno się z tego uśmiałem, ale faktycznie pojawiają się czasem takie zarzuty, dlaczego właściwie wracamy do tych czasów I wojny światowej, czy nawet przed I wojną światową. Dlaczego z takim sentymentem wspominamy Austro-Węgry, Galicję, CK Armię, Józefa Szwejka?
10: Znowu musimy wrócić do tego, że trzeba czytać historię Przemyśla. To w ogóle obowiązek znać. Niestety nie ma tego w programach. Otwierdzę Przemyśl, nawet nie wiem, czy jest jedno zdanie w książce, w podręczniku o historii. To jest tragiczne. Mamy nieraz do czynienia z żołnierzami, czy tam ze studentami jakiejś akademii. Oni w ogóle, niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co tutaj chodziło, co to jest Galicja, Lodomeria i tak dalej, więc polecam cały czas się kształcić. Dzisiaj w Przemyślu jest bardzo wiele już wydań, wspomnień, pamiętników, żołnierzy, oficerów o czasach, gdzie on tutaj był i walczył i o co walczyło 40 tysięcy honwedów. O co tutaj w ogóle chodzi?
9: Tu postawimy kropkę do rozmowy ze Zbigniewem Różyckim, fanem dobrego wojaka Szwejka. Wrócimy już za kilka minut. A teraz czas na tematy rekreacyjno-sportowe i opowieść o jednym z większych wydarzeń biegowych w regionie. Gościem Radia Złote Przeboje jest Mirosław Bieniecki, organizator wielu biegów w Bieszczadach, między innymi 12. już festiwalu Biegu Rzeźnika. Ta impreza, która w tym roku odbędzie się w dniach 3 i 6 czerwca, rozrasta się, co widać choćby po cyferkach właśnie. 23. bieg Rzeźnika, 15. rzeźniczek, 9. dycha na Jeleni Stok, 5. maraton Rzeźnika, 3. rzeźnicka piątka. To pokazuje rozwój tego waszego, no już dość starego pomysłu, prawda?
11: Dzień dobry Państwu, tak. Widać stopniowalność pewno, znaczy po tych numerkach poszczególnych biegów widać, co dochodziło później. Tak, rzeczywiście rozrasta się to dość mocno, no ponieważ społeczeństwo nam się starzeje trochę, więc coraz mniej jest tych, którzy biegają te dystanse najdłuższe. Za to jest więcej chętnych takich, którzy chcą dopiero spróbować gór i pobiegać te 5, 10, no właśnie 10 to ma chyba 12 kilometrów, czy rzeźniczka, który jest chyba najpopularniejszym biegiem górskim w Polsce w tej chwili, czyli 28 kilometrów. Ale rozrasta się nie tylko, że tak powiem, ilością biegów, rozrasta się też ilością rajdów pieszych, które temu towarzyszą. I obok 7, zdaje się, biegów na festiwalu są jeszcze 3 dystanse rajdu pieszego, więc jest tam impreza taka, że starczy miejsca dla każdego i każdy może znaleźć coś pod siebie, czy to sobie pójdzie po tych górach, czy to sobie pobiegnie po tych górach, czy przemaszeruje z Korzeniowskim 16 kilometrów w marszu z Korzeniowskimi, bo to jeszcze kompletnie inna historia.
9: To też takie starty, nie po wynik i nie po rekord, ale po prostu po oddech i po przygodę w Bieszczadach.
11: Tak, No to jest przede wszystkim przygoda w Bieszczadach i spędzenie czasu z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowanie, czyli chodzenie po tych Bieszczadach. Bieszczady są o tyle trudne turystycznie, że brakuje tam bazy schroniskowej, takiej jaka jest w Karkonoszach czy w Beskidach, gdzie co parę kilometrów można zjeść, napić się czegoś i tak dalej. A my, organizując te rajdy, zapewniamy te punkty żywnościowe, takie punkty odświeżania gdzieś po drodze. Więc można z niezbyt ciężkim plecakiem przejść nawet 50 km, co zawsze wydawało mi się absurdalne, że ktoś idzie na piechotę 50 km. Ja biegiem to rozumiem jeszcze, ale na piechotę. ale rzeczywiście cieszą się dużą popularnością te rajdy i rosnącą popularnością. W zeszłym roku mieliśmy ponad 2,5 tysiąca uczestników pieszych i startują tam ludzie od najmłodszych, dzieci kilkunastoletnich, do ludzi, którzy, umówmy się, że już nie biegają.
9: Są dystanse dla wszystkich, prawda? 12 km, 25, 49.
11: Tak, są różne dystanse i można sobie dystans wybrać pod siebie, pod własne możliwości i na ogół, patrząc na tych ludzi na mecie, to widzę, że wybrali za krótko. Zaczynamy w Ustroniu rajdem pieszym, tak naprawdę o nazwie Rzeźnik 500. Czyli mamy 70 śmiałków, którzy w 8 dni chcą pokonać Beskidzki Szlak Czerwony, cały z Ustronia do Wołsatego. My się śmiejemy, że to są takie wczasy all inclusive, bo oni mają zapewnione jedzenie, spanie, tylko muszą łóżko zmienić, tam mają 60 km od łóżka do łóżka. Więc bawią się przez te 8 dni, idąc, truchtając gdzieś w kierunku Bieszczad i Wołsatego. I to jest też fajna zabawa, a kończy się to wszystko rzeczywiście festiwalem biegu rzeźnika i no, najklasyczniejszym biegiem rzeźnika, który w tym roku ma około 80 km i który odbywa się po raz, jak wam wspomniał, 23.
9: No właśnie, chciałem zapytać o ten bieg, bo pamiętam jeszcze z czasów, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z bieganiem, a to był 2010-2011 rok, że ten bieg już wtedy był legendą w Polsce, że trwały jakieś losowania chyba uczestników, którzy zapisali się, bo tylu było chętnych.
11: Kiedyś było tylu chętnych, biegów górskich też nie było dużo, no wszystkie te najbardziej popularne biegi górskie to nie mają, że tak powiem, liczby porządkowej wyższej niż tam 10-11 przypisanej sobie do rzeźnika 23, więc rzeczywiście było wtedy tak, że na rzeźnika potrafiło przyjechać 1500 osób i zmierzyć się z tą trasą Czerwonego Szlaku Bieszczadzkiego. Wtedy jeszcze meta była w Ustrzykach Górnych. No od tego czasu myśmy trochę narobili więcej dystansów, więc trochę się to towarzystwo rozeszło po innych dystansach. No ale bieg rzeźnika pozostaje tym najbardziej kultowym wyzwaniem, które właściwie każdy biegacz ultra w Polsce w którymś momencie pokonuje.
9: Ale po drodze oczywiście musiała nastąpić zmiana trasy, bo pamiętam, że była też przygoda z lasami, właściwie z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, prawda? Który jednak uznał, że 1500 osób na Czerwonym Szlaku to jest dla nich za duże obciążenie.
11: To nawet nie to, bo gdyby uznali w ten sposób, to powiedzieliby, że nie możecie mieć 1500, możecie mieć 1200, 1400, 200. Nie, no w którymś momencie jeden z dyrektorów parku poprzednich uznał, że biegacze inaczej stawiają stopy i powodują zwiększoną erozję gleby i estetycznie przestaliśmy biegać po parku. Chociaż w tej chwili współpraca z parkiem układa się dobrze i na przykład na dystansie biegu rzeźnika ultra biegniemy przez Rawki, biegniemy przez Smerek, więc tak, wracamy do parku, tylko rzeczywiście stojąc na straży ochrony przyrody, park ogranicza tę możliwość biegania po połoninach czy po niektórych obszarach, tak, które są wyłączone jak gdyby z biegowych imprez.
9: Dużo jest śmiałków, którzy podejmują się tego wyzwania 80 kilometrów.
11: W tym roku, z tego co patrzyłem, to jest około 800, więc sporo. No i tutaj biegamy głównie dzięki gościnności Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Cisna, które świetnie się tutaj pokazuje, robiąc punkt żywnościowy na trasie, robiąc stoisko edukacyjne gdzieś u nas w strefie biura zawodów i pokazując to, co być może jest też istotne, że te lasy bieszczadzkie, którym zarzuca się, że nie wiem, wycinają drzewa bez sensu, to nie wycinają tych drzew bez sensu, tylko wycinają je, ale też je sadzą i tych drzew jest w Bieszczadach coraz więcej, a nie coraz mniej tak naprawdę, więc świetna robota tutaj Nadleśnictwa Cisna, Nadleśnictwa Komańcza też, które nam pomaga w takim zakresie.
9: Najwięcej chętnych w biegu rzeźniczek?
11: W rzeźniczku rzeczywiście najwięcej chętnych na ogół. Ja w tej chwili nie mam statystyk przed sobą, ale rzeźniczek rzeczywiście jest najbardziej popularny i jest to też najładniejszy bieg górski w Polsce, bo tam z 60% to są kobiety.
9: To faktycznie. A Dycha czy Piątka, jak ucieszył się popularnością ostatnio? ostatnimi czasy?
11: Dycha i piątka to są na ogół dystanse, w których uczestniczą albo osoby, które przyjeżdżają jako osoby towarzyszące, albo ci, którzy biegli w czwartek, w piątek, któryś z biegów ultra i chcą się dorżnąć na koniec dyszką czy piątką szybką. I to są dystanse takie, które też zyskują bardzo na popularności, bo są skierowane do tych, którzy z jednej strony albo nie biegali jeszcze po górach i w ogóle chcą zobaczyć, czym to się je, jak wygląda bieganie po górach, a z drugiej właśnie do tych, którzy chcą się dobić po jakimś ultra.
9: Zachęcamy więc bardzo gorąco do aktywności sportowej, jak wspomnieliśmy, nie tylko do biegania, do wędrówek po górach. Mirosław Bieniecki z Fundacji Biegu Rzeźnika był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
4: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
9: Teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy ze Zbigniewem Różyckim, prezesem Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, z którym rozmawiamy m.in. o sentymencie do czasów Galicji, cesarsko-królewskiego zarządzania miastami naszego regionu. No właśnie, czy Przemyśl promuje się w ten sposób, choćby przez postać Dobrego Wojaka Szwejka?
10: Miasto się nie promuje przez Szwejka, bo to nie jest tak. Jest stowarzyszenie, które sobie wytyczyło pewne w statucie punkty do realizacji, że uznaliśmy, że w związku z tym, że Szwajk był w Przemyślu i mamy to doczytane i możemy z książką chodzić po mieście, po ulicach miasta, możemy pójść dalej szlakiem z Przemyśla do Sanoka albo odwrotnie. Robimy manewry szwajkowskie, a więc są ludzie, którzy chcą przyjeżdżać, i to z Norwegii, z Węgier, Czech, Niemiec i tak dalej, którzy czują Galicję, czują historię, czują to, że w Szwajku jest opisany klimat w ogóle Galicji tych czasów, że tam jest wiele pokazane, nie wiem, od tego, co jedli. Ostatnio był program fajny o jedzeniu, więc też mówiliśmy o tym, co Szwejk jadł, a właściwie co wypisał w więzieniu na ścianie, jakie potrawy w życiu zjadł, bo nie jadł 24 godziny. Więc są to śmieszne rzeczy, fajne rzeczy, ale trzeba czytać i słuchać, a w ogóle uczyć się, cały czas uczyć się historii. Do dzisiaj, co Austriacy zrobili dla miasta? Też paru radnych mnie ciągle przekonywało i paru przekonałem do tego, że po pierwsze to nie jest żadna promocja, po prostu pokazujemy to, co się wydarzyło w czasach zaborców w Przemyślu, a więc wiele powstało, wiele ulic, obiektów do dzisiaj, które stoją. Oczywiście rozebrano nam ratusz, skasowano ileś zakonów i tak dalej, no ale to już były takie czasy właśnie zaborców, ale też trzeba patrzeć na plusy, że mamy dość nowe ulice, mosty i tak dalej, który ten zaborca zrobił. On nie był taki zły.
9: Nawet prostował nam san, o czym mało kto wie.
10: O, san to i Sapieha prostował, jakby zalało Kresiczyn, zabrało pół rynku. Oczywiście, że mało kto wie. Są mapy sanu i okolic, jak wyglądał san na przykład kiedyś. Więc to wszystko trzeba patrzeć, ale patrzeć z pozycji już historii. To się wydarzyło, a trzeba patrzeć do przodu. Każde miasto potrzebuje mieć jakąś atrakcję, tak? Po plaży na Bosaka biega 5000 ludzi gdzieś tam. Ktoś tam, coś tam, nie wiem, na hulajnogach, ten w kapeluszach, ten gdzieś tam. Miasto ma straszliwy potencjał, w wielu aspektach wykorzystuje, ale w wielu też nie. Więc stowarzyszenie jest, działa. Szwejk jest tylko jedną z pozycji w statucie. Owszem, bardzo ważną, bo i nazwa na to wskazuje, ale mamy też działalność charytatywną, turystyczną, promocyjną, edukacyjną i tak dalej, i tak dalej.
9: Spotykamy się w bramie Sanockiej Dolnej, którą zaadoptowaliście jako siedzibę stowarzyszenia. Bardzo piękne miejsce, bardzo pięknie odrestaurowane, wymalowane. To też forma dbania o zabytki miasta, prawda?
10: Tak, tak. Staramy się mocno przyciągnąć tutaj ludzi, tym bardziej, że to jest baza wypadowa do całej twierdzy. Większość turystów przychodzi tutaj i się pyta, gdzie jest wejście do twierdzy Przemyśl. No mamy taką twierdzę, że wejście jest prawie wszędzie. I zawsze mówię, jest pan w samym środeczku. Może pan iść teraz 8 km w lewo, w prawo i pan trafi na każdy fort, ale są mapki wydane przez miasto i przez nas. I tutaj jest trasa forteczna, przez park na Fort Trzy Krzyże, zniesienie bardzo piękna, więc polecamy spacery. O dziwo, turyści dochodzą. Jak tylko się na przykład pojawia dym z komina albo wrota są otwarte, więc zaraz ktoś przyjdzie i się pyta, o co tutaj chodzi, gdzie ja jestem, dlaczego to tak wygląda. I tak jak powiedziałeś, wchodząc do środka, oryginalny budynek, nieruszony, w sensie murów, stropów i tak dalej, a w środku tworzymy sobie historię nową jakby.
9: Jeśli więc ktoś z Podkarpacia będzie chciał zwiedzić Przemyśl, twierdzę Przemyśl, to w jakie dni można was tutaj odwiedzić?
10: W czerwcu, lipcu i sierpniu, w każdą sobotę i niedzielę, w czwartki zawsze, a na telefon zawsze czy na maila jest nasza strona na Facebooku, więc napisać, zadzwonić i zawsze otworzymy.
9: Wy również wyjeżdżacie bardzo często, czy to na targi turystyczne, czy tak jak wspomnieliśmy, na spotkania haszkologów, szwajkologów, to też bardzo istotna część waszej działalności.
10: Oczywiście, prawda? Zaczęliśmy sezon turystyczny od wyjazdu, od spaceru w Łomuńcu. To w Łomuńcu na Fiszplacu, tam gdzie nasi dziadkowie szlifowali bruki i ćwiczyli, więc tam jeździmy co roku już tam pod koniec kwietnia. Potem oczywiście są różne inne wydarzenia i w Przemyślu, czyli święto Fajki, święto Dni Bieszczadzkie, są różnego rodzaju targi turystyczne, już ten piątek będziemy w Rzeszowie, na Wrotach Karpach. Wszędzie, gdzie nas zapraszają, my po prostu jedziemy. Jak nas biją, to uciekamy.
9: Flagową imprezą w Przemyślu są manewry szwajkowskie. To wyjątkowa impreza, bo też nie gromadzi mieszkańców miasta jedynie, ale mnóstwo osób z Polski przyjeżdża, jak wspomnieliśmy, co też ma ogromny walor dla miasta.
10: Znaczy każdy mieszkaniec może się zapisać na manewry szwajkowskie. To są oczywiście już te czasy, że trzeba tam jakoś to weryfikować. Natomiast kiedyś na zamku czy tam na zniesieniu robiliśmy duże manewry i było i 7 tysięcy ludzi i do dzisiaj tych festynów jest bardzo dużo, można na festynie wygrać od hulajnogi po samochód, więc takiej potrzeby nie widzimy. Raczej spotykamy się z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj uśmiechnięci, zadowoleni z życia, weseli i tak z takimi się po prostu lepiej współpracuje, lepiej im się pokazuje okoliczne nasze atrakcje, a co roku jest coś nowego w Przemyślu i w okolicach, gdzie coś możemy pokazać. Oni przyjeżdżają po to, żeby się spotkać, porozmawiać, zaprosić nas gdzieś tam, ich znowu. Więc są to ludzie, którzy kochają Szwajka, kochają Haszka, kochają Galicję. Tak można w skrócie ich zdefiniować.
9: Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka. Przemyskie stowarzyszenie istnieje już blisko 30 lat, ale tak naprawdę zainteresowanie Szwajkiem jest jeszcze starsze, prawda?
10: Dokładnie. Było kilka osób, które cały czas mówiły, że trzeba takie stowarzyszenie założyć. Pan Rożański, nasz przyjaciel, fotograf Sosnowski na przykład. Były takie punkty w Przemyślu, gdzie cały czas mówiono, że trzeba coś z tym Szwajkiem zrobić. Czyli jak się czyta Szwajka i tam na przykład jak pan Rożański jeszcze w latach 70. prowadził grupę studentów z Sanoka do Przemyśla, szedł dokładnie trasą szwajkowską. Dzisiaj mamy to wyznaczony szlak rowerowy R63, ale można przejść też na piechotę, idąc z Sanoka przez te wszystkie miejscowości, czytając książkę. To jest najważniejsze. Jaka miejscowość, co się wydarzyło, co on zjadł, gdzie kupił krowę, albo coś tam i tak po kolei. Są to naprawdę piękne rzeczy. Byliśmy na basie Szwajka z Pragi przez Tabor, Pisek, Putim, gdzie w Putimy przyszła babcia i dała nam tą zupę ziemniaczaną, co Szwajk wtedy tam jadł. I to jest fantastyczne. I my też tak się staramy, żeby czytając książkę można było jechać do Felsztyna czy gdzieś tam. I byliśmy tam. I jeździmy, i czytamy, chodzimy, spacerujemy. I to jest fajne. To jest po prostu fajne.
9: Dziś fachowo nazwalibyśmy to produktem turystycznym, choć niektórzy nie lubią tej nazwy.
10: Tak. Produkty, marka i tak dalej. Wiele nas już wymyślono, ale na końcu jest człowiek i człowiek rozmawia z człowiekiem, tak? Więc jak już mamy grupę ludzi, to wydajemy przepustki, certyfikaty, więc każdy, kto do nas przyjeżdża na manewry, od razu staje się wicepierdołą, potem awansuje, niektórzy to oprawiają w ramki, przyjeżdżają po następną przepustkę, foliują i to jest fantastyczne po prostu, że lubią, chcą i fajnie to się po prostu się toczy prawie codziennie.
9: Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka to oczywiście przede wszystkim ludzie, w tym niestety już ci, którzy od nas odeszli, dr Jan Hołówka, Adam Smuk, bardzo ważne postaci dla stowarzyszenia.
10: Adam jeszcze żyje. Jego brat Julian Smuk, przemyski Szwajk, niestety odszedł i to są straszliwe wyrwy, tego się nie da zastąpić, to byli tak zwani batarzy przemyscy, którzy wymyślali takie pierdoły, że się Szwajkowi nawet w głowie nie mieściło. I tu jest duży ból. No, mamy około 80 członków, z tym, że połowa jest spoza Przemyśla. Są to członkowie od Gdańska, nie wiem, tam Gliwic, Pocieszyn, a połowa druga jest z Przemyśla. No i jakaś tam grupa zaawansowanych 20-30 osób jest do dyspozycji. Każdy się stara realizować. My też jak przyjmujemy, to gość ma napisać, czym się zajmuje, co może, co chce zrobić. Ktoś chciał wydać książkę, wydaliśmy. Ktoś chciał zrobić śpiewnik zrobiliśmy, więc zapisując się do tego, można realizować swoje własne plany życiowe, można powiedzieć, swoje własne marzenia. Taka jest też prawda.
9: A jak z zainteresowaniem młodych ludzi? Czy mitem jest to, że siedzą dzisiaj w TikTokach i tak dalej i nie czytają książek, czy jednak macie też napływ świeżej krwi?
10: To znaczy, zdarza się, że ktoś z młodszych to lubi. Oni jeszcze nie są tacy młodzi. Ja też pamiętam, że jak mnie gdzieś wcielili do czegoś tam, no to na siłę, prawda? Więc to, żeby on kochał, ale widać to po niej, na przykład po konkursie o twierdzy Przemyśl, który robi Szkoła Podstawowa numer 5, że ci ludzie mają taką wiedzę, że ci, że tak powiem, jurorzy nieraz sprawdzają, że to jest naprawdę tak. Więc zainteresowanie twierdzą i swoją własną historią jest, nie można powiedzieć, że nie ma. Natomiast już zapisywanie się do struktur, oczywiście nie są zwolnieni ze składek, jest różnie to wygląda, zresztą nie tylko u nas. Jesteśmy otwarci, przyjmujemy, nie ma żadnego problemu. Dajemy im medal obrońcy twierdzy Przemyśl, jak zwiedził w 5 fortów, certyfikat do tego, więc oni są związani, ktoś chce, no to też dużo zależy od rodziców, zależy on w jakim wieku jest. Natomiast też z dziećmi małymi jest taki problem, że naszym napojem statutowym jest piwo. Więc nie zawsze w domu, owszem, tam może patrzeć, ale niekoniecznie na naszej imprezie. To są małe mankamenty. Gdyby było tak, że większość jakaś grupka dzieci, to oczywiście byłby osobny regiment całkowicie z osobnymi planami, programem i tak dalej. To oczywiście jest do zrobienia.
9: Macie jeszcze jakieś plany, o których marzycie od lat i których jeszcze nie udało się zrealizować?
10: Cały czas. Tutaj, prawda, są takie napisy. Dziś nie robimy nic, co prawda. I tak niczego nie robimy, ale dziś także niczego nie planujemy. Więc z planami jest tak, że owszem, jest program, jest wszystko. Są stałe elementy, stałe punkty. Natomiast życie weryfikuje to wszystko, już pomijając wojnę na wschodzie, pomijając pandemię, pomijając wszystko, to nie zawsze się udaje. No gdyby można było jechać na wschód i Przemyśl byłby mocniejszy turystycznie i my też, bo też byśmy chcieli sobie do Lwowa pojechać, nie tylko do browaru, ale i gdzieś tam dalej i jeździliśmy do Użgorodu, aż do Kamieńca i tak dalej, no to wszystko stoi i czeka na lepsze czasy, ale przez to my tracimy i miasto traci. To po prostu jest 50% ruchu turystycznego, jak nie więcej. To jest problem, który jest ponad nami, że tak powiem, my sami sobie nie możemy tego. Jeżeli prezes ma marzenie jechać do czeskich Budziejowic, to na pewno na jesieni będą jesienne manewry szwajkowskie w czeskich Budziejowicach. Dzisiaj to nie jest problem, żeby sobie wyskoczyć, tym bardziej, że jest pociąg do Pragi z Przemyśla i to wszystko jest do zrobienia. I tak będzie po prostu.
9: W tym roku manewry szwajkowskie kiedy?
10: 3, 4, 5 lipca, czyli pierwszy weekend, to już będą 29 manewry szwajkowskie i to będziemy utrzymywać, to bez względu na to, jaki będzie sytuacja polityczna, finansowa i tak dalej. To nas nie interesuje, bo ci ludzie już w ubiegłym roku zarezerwowali hotele w Przemyślu i wiedzą, kiedy to jest i ileś tam osób. Poza tym, jak my jesteśmy w Czechach, czy w Pradze, czy w Łomuńcu, to tam się spotykamy z nimi i oni już mówią: Zbyszek, my przyjedziemy. My tutaj po prostu będziemy, chcemy być. No, będzie taka sytuacja, że na przykład Norweg i Czeszka wzięli gdzieś tam ślub, a spotkali się 10 lat temu w nieistniejącym już dzisiaj hotelu Akademia, prawda? I oni przyjeżdżają tutaj, żeby odnowić znajomość na przykład. Taki będzie punkt programu między innymi też.
9: Stowarzyszenie więc łączy. Zachęcamy więc wszystkich szwajkologów, haszkologów, fanów postaci dobrego wojaka Józefa Szwajka do przyjazdu do Przemyśla w pierwszy weekend lipca. Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka, był naszym gościem. Dzięki wielkie.
10: Dziękuję bardzo, melduję posłusznie, że się odmeldowuję.
4: Radio Złote Przeboje.
9: Po zaproszeniu na manewry szwajkowskie czas jeszcze na zaproszenie do teatru. Już za kilka dni na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie sztuka Tancz mnie Cohen. To muzyczny spektakl o kanadyjskim poecie, pisarzu i piosenkarzu. Zmarły w 2016 roku twórca takich nieśmiertelnych przebojów jak So Long, Marian czy Hallelujah. Przez całe trwające 82 lata życie nieustannie poszukiwał inspiracji do tworzenia, sensu egzystencji, swojego miejsca na ziemi. Jego muzami były kobiety, te, z którymi wchodził w dłuższą dłuższe relacje i te spotykane na co dzień. O tym właśnie jest ten spektakl, o miłości i fascynacji kobiecością, ale nie tylko. Twórczość Leonarda Cohena i jego spojrzenie na świat pełne są rozważań o miejscu człowieka we współczesnym świecie, całym mistycyzmie życia. Scenariusz powstał na podstawie prozy, wierszy i piosenek Leonarda Cohena w tłumaczeniu Macieja Karpińskiego i Macieja Zębatego oraz fragmentów książki Różne postawy Iry Neidel w tłumaczeniu Wojciecha Fradzińskiego. Spektakl w reżyserii Sławomira Gaudyna ze scenografią Katarzyny Tanasiewicz-Trzyny i doskonałą muzyką w wykonaniu Mikołaja Babuli już za kilka dni na scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zapraszamy. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
12: Radio Złote Przeboje.

Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: www.grupabemo.pl. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
2: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Już za moment temat wilków i niedźwiedzi podchodzących pod szkoły czy gospodarstwa domowe w Bieszczadach. Samorządowcy z naszego regionu w ostatnią środę gościli w Warszawie i próbowali przekonać posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do lepszej, zdecydowanej kontroli populacji dzikich drapieżników w południowo-wschodniej części Podkarpacia.
3: Dziękuję za zaproszenie i za zainteresowanie tematem, który dla nas jest niezwykle istotny, wszystkim paniom posłankom i panom posłom.
2: Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz.
3: Dziękuję bardzo policji, bo bez policji to po prostu nasi mieszkańcy czuliby się całkowicie opuszczeni. To jest w tej chwili ostatnia deska ratunku. Sytuacja jest u nas, proszę państwa, dramatyczna. Ludzie czują się opuszczeni, zagrożeni, wystraszeni, znerwicowani, a państwo nasze nie reaguje. A my jako samorządowcy jesteśmy bezsilni, bo nie ma żadnych realnych narzędzi do działania. Żadnych. To płoszenie to jest wydmuszka. Po pierwsze, że ktokolwiek dojedzie, drapieżnik się bardzo szybko pojawia i szybko znika. Po drugie, niedźwiedzie się już przyzwyczajają. Przyzwyczajają się, bo my o tych sprawach mówimy od dawna. 12 czerwca 2024 roku alarmowaliśmy, mówiliśmy, jaka sytuacja, zgłaszaliśmy dane, rejestry zdarzeń, które prowadzimy, bo to jest jedyne dla nas, jako dla gmin, wprowadziliśmy to dzięki naszym kolegom, którzy podpowiedzieli, jakie narzędzia stosować, bo nawet nikt nie wiedział, jak za to się zabrać. Jeśli, proszę państwa, w roku 2022 tych zdarzeń z wilkami konfliktowych było około 15, to z niedźwiedziami było 1-2. I tak z każdym rokiem rosło. Myśmy to oczywiście monitorowali, informowali. Dzisiaj tylko na terenie naszej gminy od początku roku mamy 24 zdarzenia z niedźwiedziami, 7 z wilkami. I to nie jest tak, że to jest tereny leśne, pola uprawne, tylko proszę państwa, miasto, centrum miasta, proszę sobie wyobrazić, mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia, przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, 2 niedźwiedzie. Przyjeżdża na pomoc nam policja, są do godziny 15, o 15 wyjeżdżają, o 18 z powrotem mamy niedźwiedzie. 5 razy tego dnia interweniuje policja w Zagórzu, w mieście, proszę państwa. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne? I tak, proszę państwa, jest dzień po dniu. Jechałem tutaj do państwa w nocy, znowu interwencja policji. Tych interwencji tylko w gminie Zagórz w ostatnim czasie było 10. 17 razy interweniowała policja w Lesku w maju. Naprawdę, proszę państwa, my się czujemy bezradni. Przyjechaliśmy tutaj prosić państwa o pomoc. I my nie wiemy, co zrobić. Po tym zdarzeniu, po zaatakowaniu pani Edyty, po tej śmierci, ludzie się boją, nawet w urzędzie się boją. Co z tego, że my mamy pistolety hukowe, mamy te gazy i tak dalej. Proszę państwa, z czym do tego niedźwiedzia? A nawet jakby ktoś pozwolił i byłyby te kule gumowe. To jest potężny drapieżnik. I to, co my potrzebujemy, to są proste naprawdę działania. Określić pojemność siedliska, szybka inwentaryzacja genetyczna i gospodarowanie populacją. Tak jak każde poważne państwo, patrząc nawet choćby na Skandynawię, to wykonuje. I możemy sobie zadawać tutaj różne pytania. Nie czy będzie następna ofiara śmiertelna, tylko kiedy będzie. Naprawdę, kiedy będzie. Brak realnych decyzji odnośnie konfliktowych drapieżników to narażanie naszych mieszkańców na utratę zdrowia i życia. Także szkodzenie niedźwiedziom, bo nam też zależy, żeby te niedźwiedzie, wilki żyły w naszych lasach, bo to jest bardzo ważne. To nasi mieszkańcy przez tyle lat byli strażnikami tej populacji. I co państwo teraz robią? Akceptacja społeczna dla tych drapieżników jest zerowa. Kto ich będzie pilnował? Przecież to ci mieszkańcy byli strażnikami. Samowola, kłusownictwo to są zagrożenia, które nas czekają, które razem wszyscy powinniśmy stawić tutaj czoło. Przede wszystkim ochrona naszych mieszkańców, ich zdrowia i życia. I bardzo prosimy, proszę państwa, o pomoc. bo my naprawdę nie wiemy, w którą stronę mamy się zwrócić.
2: Mówił Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz. Jednym z poselskich pomysłów, o którym wspomniał samorządowiec z Zagórza i który miałby zaradzić sytuacjom niebezpiecznym dla człowieka, jest szczegółowe monitorowanie poruszania się niedźwiedzi. Pilotażowy program ma być realizowany w 4 bieszczadzkich gminach: Cisnej, Lutowiskach, Solinie i Czarnej. Jacek Przybyła, wójt gminy Czarna, twierdzi jednak, że nie będzie to dobre antidotum na rozwiązanie tego problemu.
4: Stwarzamy pewien model systemowy, który praktycznie już istnieje. Każdy z nas ma w swoich strukturach zarządzania kryzysowego system monitorowania zdarzeń krytycznych związanych z dziką, agresywną zwierzyną w postaci wilka czy niedźwiedzia. Ja chętnie zostawię statystykę od 2022 roku związaną ze zdarzeniami tylko na terenie jednej gminy małej bieszczadzkiej, gminy Czarna, z dokładną podaną liczbą zdarzeń, ilością wilków, które stanowią watahę, zbliżania się ich do gospodarstw rolnych, do ludzi, do siedlisk i tak dalej. I teraz moje pytanie, czy my będziemy dalej tworzyć program, który będzie monitorował sobie sztuki niedźwiedzi, które będą dalej penetrować te same obszary od kilku lat? Ja pozwolenie na poszenie, podobnie jak mój kolega z Soliny, posiadam już od 2 lat i nie jest to skuteczne, ponieważ od 2024 roku, stosując metodę płoszenia, skutkuje to tym, że ta ilość zdarzeń krytycznych pojawia się coraz więcej. Te zwierzęta w ogóle nie reagują na systemy płoszenia opisywane w różnych decyzjach administracyjnych. Kolejne moje pytanie to, proszę Państwa, jest takie: dlaczego, mając taką gminę bieszczadzką, w której jeszcze funkcjonuje w jakimś zakresie rolnictwo o charakterze ekologicznym, gdzie na terenie mojej gminy większość gospodarstw są to gospodarstwa zajmujące się hodowlą owiec, kóz, bydła, koni. Są to gospodarstwa typowo ekologiczne. Są często pustoszone przez watahy wilków czy też niedźwiedzi i gospodarze pozostawiają truchła swoich zwierząt w terenie, mizerne odszkodowanie otrzymując za to, nie mając nic w zamian, a to jest ich praca, to jest ich zarobek, to jest utrzymanie tych gospodarstw rolnych i też funkcjonowania całej gminy. To proszę mi powiedzieć, czy jedną z metod działania, ograniczenia tego typu działań jest tworzenie takiej sytuacji, że ja proponując w swoim planie ogólnym, dając go do konsultacji, wskazując te tereny jako tereny produkcji rolnej, otrzymuję zwrotną informację od pani Agnieszki Marceli z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pociętą tą propozycję mojego planu ogólnego, gdzie wycina mi się w 90% grunty stanowiące produkcję rolną, tworząc tam strefy zielone otwarte, czyli pozbawiając tych rolników możliwości rozwoju. Proszę mi powiedzieć, czy to jest ta interwencja przeciwko zdarzeniom krytycznym ze zwierzętami tego typu jak wilki, niedźwiedzie? Bo jeśli tak, to uważam, że pełne działanie tych instytucji jest skierowane na ograniczanie i pauperyzację przestrzeni bieszczadzkiej. Doprowadzenie to nie tylko gminy Czarna, ale tu całej bieszczadzkiej społeczności. Jedna mała dygresja. Od 1980 roku, to już kiedyś wspominałem moim kolegom i to jest taka moja prywatna opinia, nie zdarzyło się, żeby społeczność bieszczadzka, leśnicy, zostali wyprowadzeni na ulicę. Udało to się zrobić 2 lata temu panu ministrowi, który przyjechał do Ustrzyk Dolnych i poinformował społeczność bieszczadzką, co chce zrobić z przestrzenią leśną, tam gdzie jest prowadzona produkcja leśna. To, proszę Państwa, od 1980 roku, a więc w momencie, kiedy organizowała się Solidarność Chłopska i strajki ustrzycko-rzeszowskie, to był pierwszy raz, kiedy znowu ci ludzie wyszli na ulicę w setkach ilości. Chłopy z lasu, jak tu u nas mówią, protestować i bronić swojej pracy, miejsc pracy i swoich rodzin. I moje pytanie...

0: w gospodarce leśnej. Bo choć wprowadzone 2 lata temu moratorium na wycinkę najcenniejszych przyrodniczo lasów w Polsce dotyczy niewiele ponad 1% lasów, to akurat spora część z nich znajduje się właśnie w naszym regionie. Do środowej wizyty samorządowców z Bieszczad w Warszawie wrócimy jeszcze za kilka minut.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie czas jeszcze na zaproszenie do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Tam już wkrótce spotkanie z Ignacym Karpowiczem, znakomitym pisarzem, którego najnowsza powieść Ludzie z nieba znalazła się w ścisłym finale Nagrody Literackiej Nike. Rozmowę z autorem poprowadzi Jakub Pacześniak, poeta i dyrektor programowy Literackiego Festiwalu Teatru Siemaszkowej Międzysłów Karpat. Wieczór wzbogaci także słuchowisko na żywo w oparciu o fragmenty powieści Karpowicza. Zapraszamy w najbliższy czwartek o 19:00 spotkanie na małej scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
2: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zarząd regionu przeznaczył ponad 1 300 000 zł na lokalne inwestycje. Podczas ostatniego posiedzenia wystosowano również apel do rządu o rozwiązanie problemu niedźwiedzi. O szczegółach Grzegorz Pałka.
3: Dotacje trafią do 67 gmin. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty świetlic wiejskich, remis OSP oraz budowę placów zabaw i boisk. Zarząd przyjął też stanowisko w sprawie niedźwiedzi. Samorządowcy domagają się od rządu systemowych zmian, bo rosnąca populacja tych zwierząt zagraża mieszkańcom. To reakcja na niedawny śmiertelny atak niedźwiedzia w powiecie sanockim. Wśród poniedziałkowych decyzji znalazło się też podsumowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w ubiegłym roku otrzymały od regionu blisko 25 milionów złotych.
1: Ciekawe wydarzenia w Rzeszowie.
2: A teraz spójrzmy na to, co działo się w szkołach. Ponad 20 tysięcy podkarpackich ósmoklasistów rozpoczęło w poniedziałek maraton egzaminacyjny. Na początek język polski. Łatwo nie było. Tak egzamin ocenia polonista Bartłomiej Rosiak. Z tekstów do analizy były m.in. bajki robotów Stanisława Lema. Był też tekst naukowy Stephena Hawkinga.
4: Zadania do tego tekstu były trudne. Wymagały takiego wnikliwego spojrzenia w tekst i w różne kwestie związane z tym, jak ten tekst jest zbudowany. To jest trudne dla ucznia w tym wieku.
2: We wtorek była matematyka.
5: Procenty, geometria dużo.
6: 45-50%.
7: No z 80.
2: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. W środę odbył się ostatni egzamin z języka obcego. A dla tych, którzy już myślą o technicznej przyszłości, Podkarpackie Centrum Innowacji ma propozycję. Grzegorz Pałka.
3: Młodzi konstruktorzy z Podkarpacia mogą już zgłaszać się do kolejnej edycji programu Protolab. Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie otwiera dla uczniów i studentów profesjonalne pracownie druku 3D, elektroniki i obróbki mechanicznej. Celem jest pomoc w zamianie pomysłów w gotowy prototyp pod okiem mentorów.
2: Zgłoszenia do programu przyjmowane są przez stronę internetową Podkarpackiego Centrum Innowacji. A kierowcy podróżujący między Kolbuszową a Sędziszowem Małopolskim muszą zbroić się w cierpliwość. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął budowę 2 nowych mostów w Czarnej Sędziszowskiej na trasie numer 987. Stare, wysłużone konstrukcje nad Czarną Rzeczką i Tuszynką pamiętają jeszcze lata 50. i 60. Czas na zmiany, bo ich stan techniczny pozostawiał już wiele do życzenia. Nowe przeprawy będą bezpieczniejsze i bez problemu utrzymają ciężki transport. Pochłoną łącznie ponad 7,5 miliona złotych.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Czy na Podkarpaciu powstanie nowy superszpital? Rozpoczęły się rozmowy na temat konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie ze szpitalami powiatowymi w Mielcu i Dębicy. Jeśli do takiego połączenia dojdzie, powstanie największa placówka medyczna na Podkarpaciu. Starostowie mielecki i dębicki liczą, że fuzja pomoże mniejszym szpitalom przetrwać. Chcą w ten sposób uniknąć losu, jaki prawdopodobnie czeka szpital w Lesku, który wskutek rosnących długów stoi dziś przed widmem całkowitej likwidacji. Szpitale powiatowe w Mielcu i Dębicy mają po 20 oddziałów i ponad 1000 pracowników. Rocznie hospitalizują razem ponad 33 tysiące pacjentów. Uniwersytecki Szpital w Rzeszowie prowadzi z kolei 21 klinik, przyjmuje około 50 tysięcy pacjentów rocznie i wykonuje blisko 15 tysięcy operacji. Rzeszowska placówka jest jedną z najlepszych na Podkarpaciu, ma 3 poziom referencyjności, co oznacza wyższe stawki za procedury. Tymczasem szpitale powiatowe zmagają się z niskimi kontraktami z NFZ i wysokimi kosztami płac. Szpital w Mielcu ma na dziś prawie 92 miliony złotych zobowiązań, szpital w Dębicy aż 170 milionów. Do tego prognozowaną stratę na ten rok sięgającą nawet 35 milionów złotych. Dyrektor USK imienia Chopina Marcin Rusiniak przekonuje, że połączone szpitale jako jedna największa jednostka na Podkarpaciu będą mieć zdecydowanie silniejszą pozycję w rozmowach z NFZ i z Ministerstwem Zdrowia.

0: Konsolidacja ma umożliwić rozwój nowych klinik, zwiększenie liczby świadczeń o 20-25% oraz stworzenie miejsc specjalizacyjnych dla młodych lekarzy. USK planuje zaciągnąć około 300 milionów złotych kredytów BGK na spłatę zobowiązań oraz ubiegać się o środki z konkursu Ministerstwa Zdrowia. W Mielcu ma powstać klinika neurochirurgii, a w Straszęcinie duża klinika psychiatrii. A pracownicy obawiają się zwolnień, jednak dyrekcja zapewnia, że celem zmian jest rozwój i zwiększenie zatrudnienia, a nie redukcja etatów.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Nie milknął echa kwietniowego, śmiertelnego w skutkach ataku niedźwiedzia na jedną z mieszkanek Płonnej w gminie Bukowsko. Sprawą interesują się nie tylko samorządowcy, ale też parlamentarzyści. W ostatnią środę odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym gościło wielu samorządowców z naszego regionu. Słyszeliśmy już uwagi Ernesta Nowaka, burmistrza miasta i gminy Zagórz, oraz Jacka Przybyły, wójta gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim. W podobnym tonie wypowiadali się też inni samorządowcy, bo większość wójtów z naszego regionu krytycznie ocenia dotychczasowe działania rządu związane z ochroną przyrody. Wśród osób, które zabrały głos, był m.in. wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała.
2: Jestem przedstawicielem gminy Olszanica, która niestety niechlubnie ma swój rekord, bo to nie w tym roku w Bukowsku niedźwiedź po raz pierwszy zabił człowieka, tylko w gminie, w której miałem przyjemność pracować, a mianowicie w roku 2014 po raz pierwszy niedźwiedź zaatakował, polował na człowieka, zaatakował go i go zabił. Ściółkował ciało, był to ewidentny atak, mało tego, atak był na tyle ewidentny, że ludzie, którzy zostali wezwani do poszukiwań, bo tak naprawdę rodzina zgłosiła zaginięcie człowieka, odbyła się cała akcja ratownicza, pojechali goprowcy, profesjonaliści, pojechały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Proszę sobie wyobrazić, że niedźwiedź zaatakował jadącą grupę poszukiwawczą, zaatakował kłada, goprowcy uciekli z tego kłada, puszczono tego kłada jadącego prosto za tym niedźwiedziem, więc ten niedźwiedź rzucał kładem jak zabawką. Gdyby nie to, dziś to powiem, choć uważano to za w tamtym momencie za przestępstwo, a być może ten ruch uratował życie tychże goprowców, a mianowicie strażacy OSP jadący z tyłu za tym kładem musieli użyć armatki, lejąc pod ogromnym ciśnieniem przez ponad 3 minuty wodą w tego niedźwiedzia, bo niestety nie bał się niczego. I już skracam, proszę Państwa, mamy rok 2014 i co się dzieje? Mamy tydzień krzyku i potem następuje cisza. Owszem, był moment, w którym próbowano go najpierw odłowić po to, żeby go uśpić, przewieźć gdzieś gdzie indziej. Nie udało się go nawet znaleźć, choć te działania, muszę przyznać, przez pierwsze chyba 3 dni były takie bardzo profesjonalne. Na tym się to skończyło. Nie wiem, czy ten niedźwiedź do dzisiaj żyje, bo patrząc na jego wiek, być może już nie, ale nigdy nie został odłowiony. I idąc dalej, proszę Państwa, 2 maja tego roku, godzina około 20 pod urzędem gminy biega sobie około 4-letni niedźwiedź. 70 metrów od przedszkola w miejscowości Ucherce Mineralne w ścisłej zabudowie biegają sobie 2 wilki. My robimy co możemy, ale co możemy, proszę Państwa? Ludzie są przestraszeni, żądają od nas, ponieważ uważają, że oni nas wybrali, że to my odpowiadamy za to, co się dzieje, żebyśmy coś z tym zrobili. Występujemy o decyzję na płoszenie, dostajemy tą decyzję, w której mamy jednoznacznie napisane, że to mieszkańcy i wójt mają ścigać i płoszyć te niedźwiedzie. Ja się pytam, proszę Państwa, a kto nas do tego upoważnił, kto nas przeszkolił, kto nam dał narzędzia? Przecież taki wójt, jak wyśle kogoś na śmierć, bo taka rzecz się może powtórzyć, to będzie później za to odpowiadał karnie, bo muszę dopowiedzieć, to zdarzenie z 2014 roku dla rodziny skończyło się tym, że po wielkim, wieloletnim boju rodzina nie dostała nawet żadnego odszkodowania. W naszym państwie od lat staramy się ściśle chronić tak niebezpieczne drapieżniki, ale tak naprawdę nie chcemy brać za to odpowiedzialności. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, prosimy Was o to, żeby nasi mieszkańcy mieli również równe prawa w stosunku do polskiej konstytucji. Żebyśmy i my mogli wchodzić do lasów, żebyśmy mogli z tego korzystać. Dzisiaj mówimy o obrożowaniu niedźwiedzi. Mamy te niedźwiedzie zaobrożowane. Co to daje? Proszę Państwa, przecież sytuacja jest taka, że mamy wołkowyje, tu kolega Adam przykład ma sprzed kilku dni. Niedźwiedź rano jest pod kościołem, najpierw sam, to jest niedźwiedź monitorowany. Za chwilę przychodzi tam z małymi do kościoła, w którym akurat nie odbywa się wtedy komunia. Prosimy Was o to, nie bagatelizujcie Państwo tego problemu. Bez względu na barwy polityczne, tu nie o to chodzi. Chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.
0: Mówił do posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała. Jak reagowali na te głosy samorządowców posłowie? Zgodnie z przewidywaniami i zgodnie z podziałami politycznymi. Najbardziej radykalne rozwiązania, zgodę na odstrzał wilków i niedźwiedzi, proponuje Konfederacja, która od miesięcy rozpętuje histerię wokół zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, skutkującą już zresztą tym, że wielu turystów odwołuje swoje rezerwacje w Bieszczadach. Na drugim biegunie są politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Była współprzewodnicząca Partii Zieloni, posłanka KO Małgorzata Tracz, wypowiadała się w takim oto tonie.
3: To jest posiedzenie Komisji Środowiska. A nie odpowiedzieliśmy sobie tak naprawdę na zasadnicze pytanie. Dlaczego wilk i niedźwiedź są objęte ochroną gatunkową i ochroną ścisłą? Dlaczego wilk jest objęty tą ochroną od lat 90. najpierw częściową, potem ścisłą? Dlaczego niedźwiedź jest nią objęty już od lat 50. zeszłego wieku, a od 2000 częściową, a od 2001 roku ścisłą? Otóż te zwierzęta pełnią bardzo ważne role w ekosystemie. A załamanie ekosystemu będzie miało konsekwencje nie dla lasu samego w sobie, ale także dla nas, korzystających z tych lasów. Ja podam tylko przykłady, co robi niedźwiedź dla ekosystemu. Niedźwiedź jest sanitariuszem lasu tak naprawdę. Rozkopując ziemię, szukając bulw i owadów, korzeni, sprawia, że ta ziemia jest bardziej napowietrzona. Jedząc owoce, powoduje rozsiewanie nasion. Reguluje także populację, a co więcej, zwierzęta, które upoluje, resztki tych zwierząt są pokarmem dla mniejszych ssaków.
4: Proszę o ciszę.
3: Z kolei, jeśli chodzi o wilka, wilk także reguluje populację. Oprócz tego pełni funkcje sanitarne, dlatego że neutralizuje chore czy słabe zwierzęta. I mamy tu przykład w postaci na przykład tego, że poluje na dziki chore na ASF i w ten sposób powoduje, że ten ASF przestaje się rozprzestrzeniać. Co więcej, polując na jelenie sprawia, że młode drzewa mogą rosnąć, tak? Bo nie są przez jelenie zgryzane. Pomaga w ten sposób leśnikom.
0: Mówiła Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej. Sejm wciąż pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które możliwie najlepiej odpowiadałyby zarówno na potrzebę bezpieczeństwa mieszkańców, oczekiwania samorządów, jak i na konieczność ochrony środowiska i zasobów naturalnych w Polsce. I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

Nowa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
6: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie, to Kaufland Card Extra.
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: Na sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 16 maja. Zapraszamy na wiadomości.
4: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
5: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dostaśmowcem, jeden prowadzony.
4: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Sobota pochmurna w niemal całym kraju, oprócz Szczecina. Deszczowo, głównie w centrum, na wschodzie i na południu. Tam też najchłodniej 12 stopni. 14 w centrum, 15-16 na wschodzie i nad morzem. Na zachodzie też. Kacper Sosnowski, witam pięknie w sobotni poranek, 3 minuty po godzinie 8. Było wspomniane, że dzisiaj wieczorem konkurs Eurowizji, u nas sporo o tym.
7: Radio Złote Przeboje.
3: Wszak nie zawsze mamy reprezentanta Polski w finale, a ostatnio na tych Eurowizjach to też średnio nam szło. Jak będzie dzisiaj? Powiemy oczywiście o szansach Alicji Szemplińskiej, ale nie tylko. Savasz na dobry początek godziny 8. I dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie wstają.

Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, która nigdy nie brała udziału w Eurowizji. A dziś Eurowizja właśnie weźmie w niej udział Alicja Szemplińska, która awansowała do finału z piosenką Pray. 25 uczestników będzie bić się o wygraną. Alicja zaprezentuje się jako 18. No, biorąc pod uwagę, że konkurs rozpocznie się o 21, no to chwilę na występ poczekamy. Pewnie gdzieś po 22.15 Polkę zobaczymy. A rozstrzygnięcie konkursu to gdzieś tam po północy dopiero, także się nie wyśpimy dzisiaj. Ale spokojnie, ja o wynikach jutro was poinformuję, a dzisiaj także ciekawostki związane z tym konkursem, który elektryzuje całą Europę. Teraz Emma Banton, która kiedyś występowała w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji, ale jako gość.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

8.31 na zegarach Eurythmics, w głośnikach Radia Złote Przeboje, nagranie o uratowaniu świata. To ja będę ratował wasze truskawkowe zakupy, bo pewnie dziś sporo naszych słuchaczy na bazarku czy w sklepie truskawki zakupi. Sezon się zbliża coraz bardziej. Sanepid radzi, by kupować truskawki dojrzałe i nieuszkodzone. To jest niby jasne, prawda? Ale ważny jest też stan szypułek. Te matowe, wysuszone szypułki informują o tym, że truskawka jest złej jakości, a jasno-brązowe plamy też świadczą o zepsuciu. I najważniejsze, jak truskawki będą u was stały dłużej i pojawi się biały, szary nalot, czyli taki zalążek pleśni, wyrzucamy całą truskawkę. Odkrojenie podejrzanego kawałka nic nie da. No ja kiedyś starałem się odkrajać i ratować, ale teraz już zmieniłem taktykę. A to Billy Joel.

0: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: tylko 4,99 za kilogram, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów, cena sprzed obniżki 17,99, teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Kim White w Radiu Złote Przeboje w sobotni poranek, ale wcześniej grałem też Baim i zapomniałem powiedzieć, że jutro, jak w każdą niedzielę, w południe, w naszej stacji Niedziela z Beatą Kozidrak, czyli 2 godziny z artystką, będziemy odkrywać historię jej piosenek. Wiecie na przykład, że modlitwa o złoty deszcz powstała z myślą o pielęgniarkach. Szczegóły jutro w tej sprawie. I konkursów u nas z Beatą też sporo. Za zrobienie sobie zdjęcia z Beatą Kozidrak, która na plakatach w największych polskich miastach jest, do zgarnięcia radyjka i zdjęcie z autografem Beaty, jeżeli wasze selfie nam się spodoba. A te zdjęcia z Beatą Kozidrak wrzucajcie na Instagram i oznaczajcie naszą stację.

0: Reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Te lody smakują jak w Rzymie.
4: Faktycznie, czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
5: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
3: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. www.omoda.grupabemo.pl.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
9: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
11: W sobotę słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 9:00, czas na wiadomości.
12: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
13: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
12: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
14: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
12: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca, szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe czipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Za bardzo nas dzisiaj słońce nie rozgrzeje, bo wszędzie chmury, a w związku z tym temperatury średnie 12 stopni w Krakowie i Katowicach, 14 w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, 16 w Lublinie, Zielonej Górze, Poznaniu. Tu i tam może popadać. A wieczorem to rozgrzewać nas będzie Eurowizja. Ja przypomnę, że z Polką w finale, Alicją Szemplińską. Jakie ma szanse na wygraną? To powiem za chwilę. Radio
0: Złote przeboje.
11: Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po 9:00, Lady Punk i Stacja Warszawa.

Na razie 10 minut po 10. Fine Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje. A dziś od 21. konkurs Eurowizji. Wiemy już, że nasza Alicja Szemplińska z piosenką Prey zaprezentuje się jako 18. Czyli tak pewnie gdzieś po 22.15. A jakie ma szanse na wygraną? Otóż zdaniem ekspertów i bookmacherów te zdania są różne. Jest rozdźwięk, bo internauci i widzowie po jej występie w półfinale zachwycają się wokalem, talentem. Ale bookmacherzy zmniejszają te szanse na wygraną. Alicja jest plasowana pod koniec stawki koło miejsca 20. Faworytem Finowie. Ale kto by się tymi typowaniami przejmował?

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Te lody smakują jak w Rzymie.
5: Faktycznie, czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
6: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
4: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
12: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
16: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
8: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Radio Złote Przeboje RES 95 i 7 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

9.30 na zegarach Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. A teraz o naszej kranówce, bo 21 maja, czyli za niecały tydzień, nowe przepisy wchodzące dotyczące jakości wody. No i od tego dnia zarządcy budynków, ale też instytucje będą musiały kontrolować, tu cytat, możliwe zagrożenia sanitarne oraz bezpieczeństwo dostarczanej wody. I co to znaczy tak w praktyce? Bo do tej pory to wodociągi kontrolowały rury dochodzące do budynku, a co w budynkach, to już mniej wszystkich interesowało. No i przy tych starych instalacjach, w starych budynkach dochodziło do problemów, a teraz zarządca budynku musi zagwarantować jakość instalacji. To wszystko, żeby woda w kranach była lepsza. Zobaczymy w praktyce, czy te wytyczne się nie rozpłyną. Co ja teraz gram? Nie. To dopiero jak przepisy wejdą. Niech będzie coś do śniadania bardziej. Modern Talking. Sherry Lady.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik.

0: Kupa kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Nareszcie weekend.
3: Nareszcie sobota.
2: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Eruption w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę u nas do drugiego śniadania artystka, która będzie śpiewała na wielkim otwarciu tegorocznego mundialu. Ja tylko przypomnę, że do tej pory na tych mundialach to śpiewali m.in. Jennifer Lopez, Ricky Martin, ale także Robbie Williams. No właśnie, ale była także Maryla Rodowicz. Pamiętamy. I Shakira. Shakira to zresztą zaśpiewa znowu, bo występowała już w 2010 roku. Ale ta artystka, o którą mi chodzi, która zaśpiewa teraz, to będzie Madonna. No proszę, proszę. I dodam jeszcze tylko, że ten występ w przerwie pierwszego meczu. Tak jakoś dziwnie zrobili. A mundial i śpiewanie od 11 czerwca. Niech sobie pograją.

Madonna w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 10. W naszych wiadomościach już za chwilę powiemy wam, jak zaliczyć dzisiaj fantastyczne darmowe atrakcje niemal w każdym polskim mieście.

reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek. No, poranek jak poranek, bo już minęła 10:00, czyli zapraszamy na wiadomości.
8: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
9: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
8: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli 3 Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
8: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Na zachodzie kraju dziś padać nie powinno, a w zachodniopomorskim to nawet trochę słońca. Tam 15-16 stopni, trochę chłodniej w centrum, ale tu i na wschodzie deszczowo. Na południu 12 stopni i też przelotne opady. Ten numer w tej godzinie na pewno się wam przyda.
3: 22, 4 czwórki i 3 zera.
7: Bo konkurs będzie z biletami na koncert z muzyką Roxette.
11: Radio Złote Przeboje.
7: Będzie też o nocy muzeów, co gdzie warto zobaczyć. I będę też ja.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 minut po godzinie 10. Słuchajcie Radia Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Przypomnijmy, że dzisiaj Noc Muzeów w Krakowie, no to była wczoraj akurat. Ale jakie atrakcje dziś? No w Warszawie na przykład 330 placówek otwartych, w tym Zamek Królewski i Królewskie Apartamenty. We Wrocławiu to bym poszedł na dworzec PKP na wystawę zabytkowego taboru i ciuchcie sobie zwiedził. W Poznaniu to bym zajrzał do Rogalowego Muzeum Poznania, a w Gdańsku popatrzył w kosmos w Gdańskim Obserwatorium Astronomicznym. A w Katowicach to bym rodzinę odwiedził. Nie no, to też, ale Akademia Muzyczna będzie otwarta, a tam liczne koncerty. Proszę sprawdzać na lokalnych stronach co gdzie w jakim mieście i korzystać wieczorem.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie.

0: Na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Aha, w radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Czyli o przebojach, które były przerabiane. Whitney Houston, Step by Step przed nami. Wszyscy znają to nagranie Whitney z 96 roku, ale to nie jej piosenka, bo 4 lata wcześniej została napisana i nagrana przez szkocką piosenkarkę Annie Lennox z nieco innymi słowami. A Lennox była też głosem towarzyszącym podczas nagrywania wersji Whitney. Nagrania, które dla wszystkich było koszmarem. Houston do studia spóźniła się 2,5 tygodnia. W dodatku nie nauczyła się piosenki i poinformowała, że jej nie zaśpiewa, bo jest słaba. Dobrze, że ją w końcu przekonano. Och, ta Whitney.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
1: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje. No to teraz czas na sobotni konkurs. Jedno podwójne zaproszenie na 30 maja na Hello Roxette do Szczecina w tamtejszej filharmonii. Największe przeboje zespołu wykonają zdolni polscy muzycy i to też taneczne show, więc tam na scenie naprawdę sporo się będzie działo. A jak przejąć podwójne zaproszenie na 30 maja do Szczecina? No, zadzwonić i zaśpiewać bądź zanucić kawałek ulubionej piosenki Roxette.
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Czekam pół godziny na telefony, proszę się nagrywać na sekretarkę. I po tej pół godzinie ten najciekawsze zgłoszenie wybiorę i nagrodzę zaproszeniem na fantastyczny spektakl z muzyką Roxette.

0: Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty i będzie 11. W wiadomościach trochę sportu. Mówiliśmy, że dzisiaj możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. No to teraz powiemy, że przed nami także mecze Ligi Mistrzów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Trwa raczej pochmurny weekend z Radiem Złote Przeboje. 11 na zegarach. W tym momencie czas na wiadomości.
2: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
3: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
2: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
4: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
2: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
6: Sponsorem audycji jest właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
5: Pogoda na weekend.
1: Ładny weekend, to był tydzień temu. Dziś wszędzie chmury, z których w centrum, na wschodzie i południu popada deszcz. Ale bardzo dobrze, roślinki sobie odżyją. Od 12 stopni na południu, przez 14 w centrum, po 16 na zachodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl. Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
7: Sponsorem audycji był właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
1: Kasper Sosnowski, witam. A tu co się dzieje? Aha, a tu pani śpiewa Roxette, bo chce wygrać bilety na koncert.
8: Radio Złote Przeboje.
1: Przypomnę, że wystarczy zadzwonić pod
9: 22 4 4 i 3 0.
1: Zaśpiewać waszą ulubioną piosenkę Roxette i kto wie, może za 20 kilka minut to wy przejmiecie podwójne zaproszenie na koncert z muzyką Roxette, który 30 maja w Szczecinie. A, tu pani dalej śpiewa. Dobrze, niech śpiewa. Was też do tego zachęcam. Alfa Will już teraz.

0: Metro Boys w Radiu Złote Przeboje, ja tu czekam pod 22 44 30. Ostatnie 9 minut na telefony i piękne zaśpiewanie piosenki Roxette. Jaka tam jest wasza ulubiona?
1: Moja ulubiona piosenka Roxette to Listen to Your Heart. Właśnie jedziemy z mężem na ślub do Opola, do mojej przyjaciółki, przyjaciela, więc dla nich ta dedykacja.
0: Ale tu zaśpiewać trzeba kawałek.
1: Listen to your heart.
0: O, już lepiej.
1: When he's calling for you. Listen to your heart.
0: No pięknie, pięknie, a tu co?
1: Lay with us on my pillow.
0: No kapitalnie śpiewacie. Zaraz zobaczymy, kto wygra zaproszenia na koncert z muzyką Roxette.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 32 minuty po 11. Cliff Richard kończy, a tutaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Halo, halo!
1: Witam radio moje ukochane!
0: Czy to Ola?
1: Tak, to ja!
0: Ola, powiem ci tak, jakoś tak mi się najbardziej podobało to, jak tu pięknie zanuciłaś.
1: Wiadomo!
0: Jeszcze raz zanucisz ładnie?
1: Oczywiście!
0: No to proszę!
1: It must be love, but it's over now. It must be la la la la la. Nie pamiętam dalej słowa.
0: To nic, pojedziesz na koncert, to się nauczysz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jakie było hasło tego wyjazdu twoje?
1: Tak, lecimy na Szczecin, to zawsze. Dzisiaj lecę na Płock, ale ogólnie polecę na Szczecin, oczywiście.
0: A tym, którzy nie wygrali, powiem tak, jutro też będzie w poranku zaproszenie na koncert z muzyką Roxette do zgarnięcia. A ja co? A ja gram Roxette oczywiście, The Big Girl.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. Trwa europejska trasa koncertowa The Music of Queen Live, podczas której nieco młodsi muzycy oddają atmosferę koncertów lat 80. grupy Queen, ubierają się i zachowują podobnie jak jej członkowie. A te koncerty w najbliższym czasie w Gliwicach, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Czytam recenzje fanów, którzy już na tych występach byli w tamtym roku. No i to są recenzje znakomite. To ja jako fan Queen sprawdzę to osobiście i dam wam znać, jak było.

0: Monika Brodzka w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, a od południa u nas weekend jak marzenie. Gościem Marzeny Rogalskiej socjolożka, psycholożka Natalia de Barbaro. Będzie i poważnie, i z uśmiechem o miłości. Wiecie, jaka jest definicja miłości pani Natalii? Jak nie tędy, to tędy. Więcej o tym za chwilę. Zostańcie z nami, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
10: Reklama.
11: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
13: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
12: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
14: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
12: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, wodogrzmoty Mickiewicza.
12: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea, Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem audycji jest właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
16: Pogoda.
12: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro będzie niewiele więcej, może do 20.
17: Sponsorem audycji był właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
11: To jest weekend jak marzenie i ze mną socjolożka, psycholożka społeczna, autorka książek Natalia De Barbaro, która jest w bardzo miłosnym nastroju. Spore uproszczenie, co? Natalio, dzień dobry.
10: No jak to w krótkich tekstach, dzień dobry.
11: Miłość i teraz uwaga, poproszę na początek trzy słowa. Miłość i do tych trzech słów.
10: Będzie jak wtorek, środa.
11: Że codziennie.
10: No tak.
11: Że codziennie
10: potem
11: miłość.
10: Jeszcze spytaj mnie o cztery. To powiem czwartek, cztery. Piątek, sobota, niedziela.
11: Czyli miłość na co dzień. A na razie będzie dużo o miłości z Natalią do godziny 15 w Radiu Złote Przeboje. Natalią De Barbaro. Zostańcie z nami.

0: tak. A jak ta definicja zmieniała się w twoim życiu?
1: Zaczęłam się zakochiwać w chłopakach od przedszkola. Pamiętam, że był taki chłopiec, który wydawało mi się, że miał na imię Paweł, że się nazywał Paweł Kulesza, ale potem okazało się, że miał na imię Paweł Kulesa, tylko jak się w nim kochałam, to jeszcze nie mówiłam szy. I więc zrobiłam taką niepotrzebną adwestację potem. I właściwie potem miłość, wiem to też ze swoich pamiętników, no długo chyba, do momentu, jak poznałam mojego męża, którego też znasz.
0: Tak.
1: To jakoś głównie chodziło o to, w kim się kocham. Długa lista to była. Najpierw myślałam o miłości romantycznej, a teraz jakoś czuję, że to jest dla mnie pojęcie szersze, że wydaje mi się, że myślę o miłości trochę jak o takim, wiesz, powietrzu.
2: To zagrajmy. M People, Moving On Up.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, to przepraszam, którędy do miłości? Prosto? W prawo czy w lewo?
2: Ja bardzo lubię taki rodzaj instrukcji. Jeszcze sprzed GPS-a, w tych czasach, kiedy się, wiesz, rolowało okno w samochodzie i jakiegoś wyglądającą na miejscową osobę pytało. I oni mówili prosto, prosto, cały czas prosto. I nie wiem, czy to jest prawdziwe dla miłości, ale jest to moja ulubiona instrukcja dotycząca kierunku.
1: Prosto, prosto, prosto, prosto i cały czas prosto. Prosto.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów. Aleja Armii Krajowej 4.
6: Filharmonia Podkarpacka imienia Artura Malawskiego zaprasza na muzyczny festiwal w Łańcucie. Jubileuszowe Święto Muzyki. 28 maja 2026. Muzyka hiszpańska. Żywioł i temperament w wykonaniu wybitnych solistów i orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Davida Gimeneza oraz 7 czerwca koncert Ajo w niezwykłej odsłonie artystycznej. 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie wspierają Vanpur, mecenas festiwalu oraz sponsorzy główni PGE, Polska Grupa Energetyczna, Orlen oraz Strabag.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Te lody smakują jak w Rzymie.
12: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
13: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
11: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie. Do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Natalia de Barbaro ze mną. Powiedziałaś przed momentem, którędy do miłości prosto, prosto i cały czas prosto. Można by iść tutaj za tą definicją i wywnioskować, że troszkę sobie ten dostęp do miłości komplikujemy, czy życie jest, Natalia, takie skomplikowane?
2: Ja bym powiedziała, że życie jest skomplikowane. Chociaż z drugiej strony, jak miała powiedzieć, że życie jest proste, też wydaje mi się, że umiałabym w taki sposób myśleć. Tak jakby naraz jest proste i skomplikowane, ale przypomniało mi się teraz, że w jednej z powieści takiego włoskiego powieściopisarza Alessandro Barico była taka informacja, że rzeka od swojego źródła do ujścia zawsze przebywa drogę w liczbie pi, czyli 3 i 14. Nie wiem, czy to jest figura poetycka, czy naprawdę, ale wydaje mi się, że być może te drogi do miłości też są w liczbie pi, od źródła do ujścia.
1: Czas na muzykę, my wracamy za chwilę, a tymczasem Sunshine Reggae.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbara, oczywiście, masz poczucie, że odkąd zaczęłaś pisać książki, jesteś dla kobiet kimś w rodzaju takiej...
2: Nie mów tego.
1: Wróżki.
2: A nie, myślałam, że co innego powiesz.
1: A że co?
2: Nie, czegoś, nie jakiego określenia?
1: Nie, nie, bo jak go unikam, to nie będę ci podpowiadać.
2: Powiedz mi, jakiego słowa unikasz.
1: Chciałam, żebyś nie powiedziała, że jestem czułą przewodniczką.
2: To kto ci wymyślił ten tytuł, jak go nie...
1: No, ale to nie było o mnie. To był tytuł książki. To przecież nie było nazwisko autorki, nie?
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
7: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside. Sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
16: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy do tematu dobrej wróżki. Tak nazwałam Natalię de Barbaro, która jest cały czas ze mną. W twojej nowej książce dajesz nadzieję na miłość wszystkim. Nawet tym, którzy dorastali w trudnych warunkach, bez miłości, albo było jej niewiele.
2: Ja bardzo wierzę, że miłość jest takim najgłębszym przeczuciem ludzkiego serca. I że tak jak nauczyłam się z tego źródła mądrości, które jest głównym moim źródłem mądrości chyba w życiu, ex aequo z moim mężem, czyli od uczestniczki, jednej z uczestniczek moich warsztatów, że saudade, takie słowo, które też cytuję tutaj, to po portugalsku znaczy tęsknota za czymś, czego nigdy nie było. I dla mnie to jest piękne, bo też wierzę w to, że nie można tęsknić za czymś, czego się w ogóle w sobie nie ma. Że tęsknota zakłada jakiś rodzaj związku. Więc myślę, że się nie narodził człowiek, który nie miałby w sobie tęsknoty za miłością i tym samym nie miałby w sobie miłości. Ja nie czuję się wróżką, czuję się raczej, czy właściwie chciałabym i wiem, że bywam taką towarzyszką.
1: Tak, towarzyszką, ale wiesz, jak dobra przyjaciółka, nie poddawaj się, znajdziesz ten przesmyk.
2: Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że jak uczeń jest gotowy, to nauczyciel się pojawia.
1: Czas na Warius Manx, zanim zrozumiesz, a my wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już niebawem wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Natalią De Barbaro, psycholożką społeczną, socjolożką i będzie o relacji z własnym bólem, wewnętrznym krytykiem i co to znaczy matkować sobie.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama.
7: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
9: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
8: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
10: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są, raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
8: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka, mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho de Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już Królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
12: Sponsorem audycji jest właściciel zakładu Kamyk. Producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
6: Pogoda.
8: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę. Jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.
11: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
12: Sponsorem audycji był właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
6: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
13: Zostały nam na szczęście jeszcze 2 godziny, bo o miłości to nie tylko przez 2 godziny można, ale można przez całe życie, prawda?
14: I nawet trzeba.
13: I nawet trzeba. A którędy do miłości?
14: Prosto, pani... prosto, cały czas prosto.
7: Naszym gościem jest Natalia De Barbaro. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalio, Natalia de Barbaro, dlaczego nam kobietom jest tak trudno siebie docenić?
2: Wydaje mi się, że bardzo często mamy uwewnętrzniony taki głos krytyczny,
3: nazwany przez ciebie w książce przecudownie głosem kretyna.
2: Tak, wewnętrzny kretyn.
3: Wewnętrzny kretyn. Czyli historia jest taka, że Natalia de Barbaro przeczytała wewnętrznego krytyka jako wewnętrznego kretyna. Dopiero potem się zorientowała, że jest to wewnętrzny krytyk.
2: Tak, ale okazało się, że to właśnie w tym przejęzyczeniu miałam chyba rację bardziej niż w tym dobrym odczycie.
3: Bo to jest kretyńskie.
2: Są takie postacie zminiaturyzowanych wewnętrznych kretynów także w nas. No bo wiesz, jak popatrzeć na jakość wypowiedzi tego wewnętrznego krytyka, czyli tak, kretyna, no to ona jest bardzo intelektualnie niska, nie? Czyli na przykład, jeżeli ktoś komuś

Moi mili, przypomnienie, że dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje możecie słuchać weekendu jak marzenie. Możecie słuchać Radia Złote Przeboje w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteście. Gorąco polecam.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
13: Okej, raport wysłany.
14: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
13: Słucham?
14: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
13: O kim ty mówisz?
14: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
13: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
14: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
15: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
17: Voltaren! Voltaren!
18: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Na zakupy tu lecimy, moco kasy tak lubimy.
22: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
23: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro. Dlaczego gnamy, zamiast co jakiś czas zatrzymywać się i popatrzeć? O, Marzena, ile ty już zrobiłaś, ale kawał drogi przebyłaś. To fajne, to fajne. Jak to się w tym waszym psychologicznym świecie mówi, zintegrować to, tak żeby się to we mnie tak poukładało.
2: No bo znowu wiesz, bo to jest znowu dla mnie opowieść o remake'u. Trzeba zrobić pewien remake tych takich ustawień fabrycznych, tak, że tak pomieszam informatykę z...
1: Ale bardzo proszę.
2: Z filmem. Zatrzymać się to w świecie kogoś, kto miał taką informację, że trzeba cały czas zasuwać, na przykład kobieta,
1: my, nasze pokolenie
2: jest wydatna.
1: Prawda?
2: No.
1: Pani Natalio, nasze pokolenie,
2: tak, no jesteśmy,
1: nasze roczniki, kultura zapierdzielu.
2: Kultura zapierdzielu, ale jeszcze wcześniej taka informacja, że musisz być przydatna, żeby zasłużyć na akceptację świata. No więc w takim świecie, jak masz się zatrzymać, no to jest bez sensu, bo tracisz punkty w tym wyścigu, który się, wiesz, właściwie nie wiadomo kiedy zaczął i wewnątrz tego świata ma się nigdy nie skończyć. Co to znaczy zatrzymać się? To znaczy, no właśnie tracić te punkty. No więc dopóki trwa wyścig, to zatrzymanie się będzie nieodpowiedzialne. Ale można zaryzykować taki akt odwagi, żeby się zatrzymać, bo właśnie to jest niesamowite, nie, że odwaga jest w tym. To tak cytuję taką joginkę, no, Kasię Szacińską, która powiedziała kiedyś w trakcie zajęć takie piękne zdanie: nasze zadanie to zaniechanie.

0: Natalio De Barbaro. W najnowszej książce pod tytułem Przejścia którędy do miłości mówisz, Natalio, o tym, abyśmy sobie zaczęły matkować, trzymały ze sobą sztamę.
1: Ja mam taką mantrę, którą bardzo lubię i zachęcam do próbowania jej, bo ona bardzo robi robotę, mnie przynajmniej, że ja sobie mówię, trzymam cię. Nie trzymam się, nie wytrzymuję, tylko trzymam cię.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
5: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Okej, raport wysłany.
14: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
13: Słucham?
14: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
13: O kim ty mówisz?
14: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
13: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
14: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
15: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja. Przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio, Natalia de Barbaro z nami. Porozmawiajmy o bólu. Gdzie jest ta granica między tą relacją, wiesz, sprawdzaniem tego, jak to było, co to było, a rozdrapywaniem ran, które nic dobrego nam nie zrobią dla naszej przyszłości lub dla budowania teraźniejszości.
2: Usłyszałam ostatnio takie fajne powiedzenie, jak się wychodzi z problemu? Nogami. Że wiesz, że jest taki moment, że no przydają się różnego rodzaju, no i rozkminy, i właśnie takie współczucie, i...
1: Tylko czasem się człowiek tak zakopie.
2: Nie zostać.
1: No właśnie. Ja nie lubię tego determinizmu, że jak ja czegoś w dzieciństwie nie dostałam, to znaczy, że ja już po prostu do końca życia będę miała przeklikane. Tak. Nienawidzę tego.
2: Tak, ja tak samo.
1: I wiesz, miałam takiego bardzo bliskiego kolegę, który cały czas, już dorosły facet, mówił, że wszystko jest wina rodziców.
2: Czyli w sumie nie był dorosły. No bo wiesz, dorosły człowiek nie godzi się sam przed sobą, żeby utkwić w roli ofiary. Dopóki jakoś siebie nie weźmiemy w taką dorosłą opiekę, dopóki nie zostaniemy swoim rodzicem, to będziemy całe życie dzieckiem.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze. Bądźcie z nami, a tymczasem nie mogą się doczekać, żeby zagrać i zaśpiewać dla nas chłopcy z Placu Broni. O, Ewa.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich wrócimy do rozmowy z Natalią De Barbaro i będziemy rozmawiać o regule świata i o sile małych, codziennych rzeczy, które budują nasze życie. Zostańcie z nami.

0: zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwość LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
11: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
13: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
12: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
14: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
12: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
15: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
12: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
18: Sponsorem audycji jest właściciel zakładu Kamyk. Producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
16: Pogoda.
12: Deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mżawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
17: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
18: Sponsorem audycji był właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl.
19: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
11: To znowu my meldujemy się z Natalią De Barbaro i z jej najnowszą książką Przejścia, którędy do miłości. No i o czym my możemy jeszcze przez tę godzinę porozmawiać, moja miła?
20: No myślę, że możemy pogłębić ten bezdennie ważny temat, jakim jest miłość.
11: Bądźcie z nami, kochani. Jeszcze cała godzina z Natalią De Barbaro.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro z nami. Wróćmy do twojego określenia, że trzeba w życiu wziąć się w dorosłą opiekę, żeby nie być dzieckiem. Tymczasem znam mnóstwo takich przypadków, to jest o tym determinizmie naszym, że wychodzimy z terapii, idziemy do rodziców wygarnąć im wszystko, obrzucamy ich winą, a oni przecież nie mieli takich narzędzi jak my. I chcę wierzyć w to, że robili wszystko, co mogli, żeby dać nam jak najwięcej i nas dobrze wychować.
2: Na pewno większość robiła, co mogła, a część robiła nawet więcej niż mogła. Mhm. Nie? I to rzeczywiście ta scena, która, wiesz, jakby z wewnątrz ma charakter dramatyczny, ale z zewnątrz może mieć charakter komediowy, że właśnie przyjeżdżasz, nie, do matki, która piecze twoje ulubione ciasto, nie? I ty nagle wchodzisz i tam mówisz, musimy odbyć poważną rozmowę.
1: Tak.
2: Skrzywdziłaś mnie. A mama, ale co, że nie dodałam rabarbaru? Czy o co ci chodzi, nie? I rzeczywiście ci rodzice... Przypomina mi się takie zdanie z kolei takiej kanadyjskiej, wspaniałej terapeutki, nie żyjącej już, Marion Woodman, która powiedziała, że częścią dorosłości jest świadomość, że mamy łatwiej niż nasi rodzice.
1: Bo mamy... Ach, jak pięknie teraz zagram. Teraz wjeżdża George Michael, Father Figure w Radiu Złote Przeboje.

0: Natalio de Barbaro, czy miłość to praca, czy coś, co jest nam dane?
1: Też, ale nie tylko.
2: Jak sobie myślę na przykład o swoim macierzyństwie, jak myślę o tych 22 latach, no to jest taki moment, że nie wiem, słucham, jak mądrze mówi, wtedy moja miłość do niego nie jest pracą, ale jak sobie przypomnę na przykład, jak był nastolatkiem i
3: był mózg w przebudowie,
2: wstawał gwałtownie od stołu, mówiąc, że ma nas dość, chociaż byliśmy z moim mężem, no akurat w danym momencie naprawdę Bogu ducha winni, no to wtedy to była praca, nie? Więc jedno i drugie.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Filharmonia Podkarpacka imienia Artura Malawskiego zaprasza na muzyczny festiwal w Łańcucie. Jubileuszowe Święto Muzyki. 28 maja 2026. Muzyka hiszpańska. Żywioł i temperament w wykonaniu wybitnych solistów i orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Davida Gimeneza oraz 7 czerwca koncert Ajo w niezwykłej odsłonie artystycznej. 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie wspierają Vanpur, mecenas festiwalu oraz sponsorzy główni PGE, Polska Grupa Energetyczna, Orlen oraz Strabag.
8: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
0: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Natalio De Barbaro, kiedyś nie byłaś taką optymistką jak teraz, a ja mam odwrotnie. Ale pamiętam moją koleżankę, która przychodziła z takim zdaniem na ustach. Jak się masz? Co, świat jest piękny, ludzie są dobrzy? Czy wierzysz w to, że świat jest piękny, a ludzie są dobrzy?
2: Wierzę, że regułą świata jest dobro i regułą świata jest piękno. To znaczy w takim sensie, że to jest pierwsze. No i na to nachodzą realne siły, powiedzmy, ciemne. I rzeczywiście one działają. To jest prawdziwe, a równocześnie wierzę, że to jest aberracja. Regułą świata jest to, że mama kroi chleb na śniadanie. Regułą świata jest to, że wiesz, ojciec bierze pierwszy raz dziecko w ramiona i czuje wzruszenie. To, że wiesz, listonosz zagaduje do starszej pani, której przynosi list. To jest reguła świata. Tego jest dużo więcej niż tego, o czym rano dowiadujemy się, prawda, z portali informacyjnych. Bo wydaje mi się, że jest taki kłopot w tej chwili, że czujemy się moralnie zobowiązani do tego, żeby śledzić nieszczęścia świata, a poprzez to tracimy lojalność wobec codzienności, której reguła jest jasna.
1: Pięknie i mądrze mówisz, ale teraz zrobimy sobie małą przerwę. Muzyka. Madonna.

0: swojej najnowszej książce, Natalio, Natalia de Barbaro, mówisz tak ładnie o codzienności.
1: Życie się składa z małych rzeczy, nie? Czy takie węzłowe, wielkie wydarzenia, czy dramatyczne, czy szczęśliwe, no to jakby popatrzeć procentowo, no to jest nawet, nie wiem, czy to nie jest promil naszego życia, nie? I wiesz, wydaje mi się, że to jest właśnie kłopot, że my oddajemy swoją uwagę rzeczom, które się albo nie wydarzyły, zapobiegamy im, żeby się nie wydarzyły poprzez dawanie im uwagi, albo no właśnie takim sprawom z makro i równocześnie właśnie tym samym tracimy uwagę dla tego, co jest jasne, co jest codzienne, co jest regułą.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Natalia de Barbaro, poproszę o twoje małe rzeczy, które dają ci wielką radość.
2: Kiedyś mój syn, jak był mały, to mnie spytał, jaka jest twoja ulubiona zabawa? Ja się zastanawiałam i doszłam do wniosku wtedy dzięki temu pytaniu Szymka, że moja ulubiona zabawa to jest patrzenie. Ja niezwykle lubię patrzeć. To znaczy, będę jutro pociągiem jechała i właśnie myślę o tym, jak się cieszę na to, że będę mogła patrzeć za okno, ale też, wiesz, mieszkam na wsi, więc mam bardzo dużo dobrego patrzenia. Bardzo mi dobrze idzie w ostatnich latach czytanie powieści. To jest moja wielka przyjemność i robię tego dość dużo.
3: No, twoje książki są pełne też cytatów filmowych. To czy nadal ci idzie dobrze oglądanie filmów?
2: Aż za dobrze. To znaczy i seriali. Jestem, tak, to jest na pewno moja przyjemność.
3: Także nocki zarywasz?
2: Nie, bo tak, ja zasypiam.
3: Okay.
2: Lubię bardzo się bawić modą.
1: A ja lubię Everything But The Girl, Missing You. Tak ci zagram, Natalio.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Natalio De Barbaro, przygotuj się na ważne pytanie.
1: Czy ty jesteś osobą, która często wyznaje miłość i lubi słowo kocham i też lubi je słyszeć?
2: No na pewno nie ma dnia, kiedy bym nie powiedziała komuś, że go kocham. To w ogóle...
1: Mam podobnie.
2: Nie wydaje mi się, żebym miała taki dzień. No nie, no to w ogóle jakby refren.
1: Ja ci bardzo, moja droga, dziękuję za to spotkanie i zapraszam, aby ludzkość szukała tych przesmyków i miała swoje przejścia i znalazła drogę tam prosto.
3: Przejścia po przejściach.
1: Przejścia po przejściach, tak, do miłości. Bardzo ci dziękuję, kochana.
2: I ja tobie dziękuję.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
10: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
11: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
10: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
9: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W Warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
12: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
9: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi, według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
16: Sponsorem audycji jest właściciel zakładu Kamyk. Producent nagrobków granitowych. Kamyk.rzeszow.pl.
13: Pogoda.
8: W to sobotnie popołudnie bezchmurne niebo teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa, tam nawet do 17.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
17: Sponsorem audycji był właściciel zakładu Kamyk, producent nagrobków granitowych. kamyk.rzeszow.pl. Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
8: 4 minuty po godzinie 15. Dzisiaj gościem programu Weekend, jak marzenie u Marzeny Rogalskiej, była pisarka Natalia de Barbaro i zostawiła dla Was dwie fantastyczne książki na weekend. To książka zatytułowana Przejścia którędy do miłości. Zatem dwie pierwsze osoby, które już teraz zgłoszą się pod 224 i 30, otrzymują ode mnie taką książkę idealną na weekend. Wojtek Babiarczyk, mimo wszystko tej pogody, którą mamy za oknami, zapraszam Was bardzo gorąco na to sobotnie popołudnie wypełnione gwiazdami muzyki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że te chmury, które gdzieś tam wiszą nad nami, na moment odejdą w niepamięć. To Toto i Afryka.

Większego przeboju, który blisko 16 lat temu znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej, a zarazem brytyjskiej listy przebojów. To przed wami dziewczyny zespołu Sugababes.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest... Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

0: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i słynny cud niepamięci w radiu Złote Przeboje. A propos tych wielkich nieobecnych, to dziś rocznica urodzin artysty, którego cała Polska zapewne zapamiętała z tej oto piosenki.
1: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu.
0: To Felicjan Andrzejczak, który gdyby żył, to dziś świętowałby swoje 78. urodziny. O tych najważniejszych wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą opowiem wam jeszcze na pewno do godziny 18:00. Zatem koniecznie zostańcie z nami. No a teraz w radiu Złote Przeboje, prosto z filmu La Bamba, Los Lobos.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
10: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
15: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
14: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Krytycy porównywali jej głos do takich gwiazd jak choćby Donna Summer czy Barbara Streisand, a o mały głos a nagrałaby także piosenkę do kolejnych przygód Jamesa Bonda, czyli agenta 007, a mowa o filmie Ośmiorniczka z Rogerem Moorem w roli głównej. To już prawie za 8 minut będzie 16, a to teraz pora na zespół, w którym swoją wielką muzyczną karierę zaczynała Gloria Estefan. To przed wami w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Miami Sound Machine, no i słynne Conga.

0: tak pięknie jest.
1: Formacja nieżywych schemów. Ludzie pragną piękna. Jaka pogoda czeka nas w to późne sobotnie popołudnie? To zdradzę wam już za kilka minut. Zatem zostańcie z nami.
2: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99. Za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
1: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
14: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
13: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
15: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść pod tym wszystkim, co ma. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
13: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie. Od Świnoujścia aż po Ustkę, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Bydgoszczy, tam nawet do 17. 3 minuty po godzinie 16, to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj jedna z sióstr Michaela Jacksona świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę Wam, o kogo chodzi, a na dobry początek Kobe i sen się spełnił.

dla mnie to trochę mało doceniona gwiazda muzyki lat 80. w radiu. Złote przeboje, ale on o sobie nie daje zapomnieć. Nie tylko nagrywa nowe piosenki, ale także koncertuje po różnych zakątkach świata. To był Nick Kershaw w to sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje na zegarach prawie 12 minut po godzinie 16. A dziś 16 dzień maja, a swoje urodziny świętuje jedna z sióstr Michaela Jacksona. Janet Jackson dziś świętuje swoje 60. urodziny. Ona jest bardzo popularna, słuchajcie, w Japonii. Do dziś koncertuje, no już niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po tym kraju. Nie wiem, czy wiecie także, ale ona odrzuciła rolę w Matrixie na rzecz swojej trasy koncertowej, bo powiedziała w wywiadzie jedno: nie chcę zawieść swoich fanów. No a w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz szkocka formacja, która ładnie brzmi po amerykańsku, bo nazywają się Texas. To już teraz specjalnie dla was w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: ta promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Mega Paka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
0: Reklama.

Mick Hucknall i przyjaciele, czyli formacja Simple Red, niedawno zakończyli swoją najdłuższą trasę koncertową. Razem ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata celebrowali 40 lat na scenie. Tu Radio Złote Przebojów, to sobotnie późne popołudnie, za 28 minut będzie 17. Za niecały miesiąc ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no niestety bez naszych biało-czerwonych, a muzycznie całe mistrzostwa okraszą m.in. takie muzyczne gwiazdy jak Shakira, która ma wystąpić na początku, a także na zamknięciu mistrzostw. No i kilka dni temu pojawiła się informacja, że wśród gwiazd pojawi się także Madonna. No to szykuje się nie tylko wielkie widowisko piłkarskie, ale także muzyczne, a skoro mowa o takich wielkich piosenkach, które zapisały się w historii, jeśli chodzi o wielkie, czy to jakieś różnego rodzaju festiwale, czy to jakieś wielkie sportowe imprezy, no to ta piosenka w 1988 roku pojawiła się podczas otwarcia letniej olimpiady w Seulu. Przed wami Whitney Houston i One Moment in Time w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas całą dobę.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
17: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
18: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Od lat 90. bardziej popularne niż zegarki z kraju, z którego pochodzi, prosto z Zurichu. To był DJ Bobo, który już w czerwcu zagra koncert w Polsce. Za 9 minut będzie 17, to teraz pora na zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale tak naprawdę ich pierwsze wielkie przeboje rodziły się na przełomie lat 70. i 80., a mowa o formacji Kool & Gang. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała właśnie w 83. roku w Nowym Jorku w klubie muzycznym na Górnym Manhattanie. To podelektujemy się takimi cudownymi weekendowymi dźwiękami w radiu Złote Przeboje. Let's

A szyby drżą, kiedy on pojawia się na scenie. Kiedyś artysta, który był siłą napędową boys bandu Boyzone, to Roland Keating. W radiu Złote Przeboje do takich energetyzujących numerów obiecuję wam. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00. Zostańcie z nami.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
10: Reklama.
11: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów, w Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
13: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
12: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetu w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygad do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
14: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derler z Muzeum Marynarki Wojennej.
15: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
14: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
16: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
14: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
12: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Ustkę. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu na pewno do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 9 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują nawet do 16 stopni. 3 minuty po godzinie 17:00. No to panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Dajcie znać, kochani, jak tam spędzacie ten popołudniowy, późny czas. Piszcie na wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwońcie pod 224-4-3-0. Na dobry początek piosenka, która swoją pierwszą wersję miała w 87 roku, a w 91 została nagrana wspólnie z Paulem Youngiem. Przed wami Cukero, no i Młody Paul.

Szwedzki zespół lat 90., który zaskakiwał swoimi pikantnymi teledyskami, ale także ubiorem. Oni się ubierali, jakby przypominali rodem Ludwika XVI. To Army of Lovers w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 17. Gorąco wam dziękuję za wszystkie maile i telefony, które między innymi wysyłacie pod wojtek@złoteprzeboje.pl albo dzwonicie pod 224430. Niektórzy piszą, że nie mają ochoty nawet wyjść z domu, kiedy za oknami taka nieprzyjemna pogoda. No wcale się nie dziwię. Za to Łukasz napisał, czy możemy przekazać życzenia urodzinowe spóźnione dla Agnieszki. No pewnie, że możemy i nawet dla niej zagramy i dla wszystkich, którzy dziś świętują swoje 19, 40, 60 urodziny również. To wszystkiego najlepszego, no i specjalnie dla was już teraz. Urszula, ile masz lat? A ja czekam na kolejne wasze sygnały. Wojtek@złoteprzeboje.pl albo 224430. Teraz Urszula.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Okej, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

Niemiecki duet La Bouche przyjemnie rozkołysał nam to późne sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 18, 16 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje między innymi Marcin Rozynek. Jeszcze dodam, że to są 55. urodziny, a 16 maja najpopularniejszym albumem w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii okazał się krążek The Joshua Tree zespołu U2. Tyle muzycznej historii, choć od niej nie uciekamy, to teraz gwiazda, która na koncertach gromadziła więcej mężczyzn niż kobiet, no wcale się nie dziwię, na naszej scenie już teraz Sabrina i Bob Boys.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa!

0: promocje codziennie po 18.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Reklama.

0: Aż się rozpłynąłem przy tej piosence. Duran Duran w sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, wieczór obecny.
0: Podobno niespodzianki będą po godzinie 18 i wiem, że będą boys.
1: Boys bandy.
0: Boys
1: tak
0: bandy.
1: Masz swój ulubiony?
0: Tak, Boyzone, taki irlandzki był kiedyś, Ronan Keating chyba w nim występował, ja sobie dobrze przypominam.
1: Był i też trochę będzie akurat nawiązanie do tego dzisiaj po godzinie 18, a tak to będzie i o Backstreet Boys, i Westlife, Blue,
0: wow.
1: Będzie nawet temat Eltona Johna, nawet tam się przewinie.
0: Oj, no to zapowiada się cudowny muzyczny wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, cudownego w takim razie wieczoru wam życzę. No i gramy to, co mamy najlepsze.

powoli zaczyna się ten sobotni wieczór, więc kawałek idealny. Wanda i banda Hi-Fi w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, a potem po godzinie 18:00 czas gwiazd i opowiem dzisiaj wam o najciekawszych boys bandach w świecie popkultury.

0: mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4. Reklama.
1: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo godzina 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
3: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
2: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenie państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
4: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
2: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Jeśli marzy Wam się ciepła, słoneczna niedziela, no to tak będzie, ale tylko na zachodzie Polski, bo w okolicach Poznania czy też Gorzowa temperatura może nawet dobić do 20 stopni, natomiast w pozostałych regionach niewiele powyżej 10 i głównie przelotne opady deszczu. I 18 minęła, sobota i dzisiaj wieczorem będzie, no właśnie, Czas Gwiazd z udziałem boys bandów. Tak jest, więc poznacie anegdotki i ciekawostki związane z takimi zespołami jak na przykład Backstreet Boys, zespół Blue czy też Take That, ale po kolei spokojnie, mamy przed sobą cały wieczór, a teraz ten wieczór należy do Cher w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje tematy boys bandów i zaczynamy nieoczywiście, bo od grupy The Jackson 5. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight, don't blame it on good times, blame it on the boogie. Początki The Jackson 5 są wręcz filmowe. Wszystko zaczęło się w robotniczym mieście Gary w stanie Indiana, gdzie rodzina Jacksonów mieszkała w niewielkim domu. Ojciec rodziny pracował w hucie, a po godzinach występował w lokalnym zespole rytm bluesowym. To właśnie on zauważył, że jego dzieci również czują miętę do muzyki. Grupę tworzyli bracia Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i najmłodszy Michael. Wielką inspiracją był szczególnie James Brown. Michael Jackson godzinami oglądał jego ruchy sceniczne i próbował je kopiować. Już jako dziecko miał niesamowite wyczucie rytmu. Podobno potrafił natychmiast odtworzyć choreografię po tym, jak chociaż raz obejrzał występ w telewizji. Jeśli chodzi o twórczość Jackson 5, przełom nastąpił po podpisaniu kontraktu z Motown, legendarną wytwórnią prowadzoną przez Barry'ego Gordy'ego. To właśnie tam wykreowano ich wizerunek idealnego rodzinnego zespołu. Debiutanckie single I Want You Back, ABC, The Love You Save czy też I Will Be There wszystkie trafiły na pierwsze miejsca amerykańskiej listy Billboard. Nikt wcześniej nie zaczynał kariery od czterech kolejnych numerów jeden. Radio Złote Przeboje, czas na kawałek, który zdetronizował samych Beatlesów. Kawałek ABC, który zrzucił z pierwszego miejsca kultowy numer Brytyjczyków Let It Be.

stworzeniem zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiedniej osobowości i chemii między chłopakami. No i udało się. Z castingu wyłowiono 5, a każdy z nich miał swoją rolę niczym współcześni muzycy K-popowi. Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. A z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem i charakterem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w grupie.

A największym komercyjnym sukcesem okazał się krążek Millennium z 1999 roku. To wtedy ukazały się I Want It That Way, czy też Show Me The Meaning Of A Being Lonely. Płyta sprzedała się w gigantycznym nakładzie i była też jednym z symboli końca lat 90. To jest co ciekawe, I Want It That Way ma tekst, który właściwie nie ma większego logicznego sensu. Sami członkowie zespołu później żartowali, że brzmi świetnie emocjonalnie, ale trudno wyjaśnić, o co dokładnie tam chodzi. No to posłuchajmy Backstreet Boys, I Want It That Way w Radiu Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem
15: przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie.
13: Spróbować w czekolady.
15: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: O, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Za powstaniem tej grupy stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy pięciu chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się wcześniej z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy takie jak Britney Spears, a także Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to jego kolega był uznawany za najlepszego wokalistę grupy.

Debiutancki album z hitami Tearing Up My Heart czy też I Want You Back był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No String Attached. Pierwszego dnia sprzedaży album rozszedł się w ponad milionie egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem. A singiel Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć jak chłopaki z teledysku. W Radiu Złote Przeboje wracamy jednak do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje na pewno. Słuchamy.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Filharmonia Podkarpacka imienia Artura Malawskiego zaprasza na muzyczny festiwal w Łańcucie. Jubileuszowe Święto Muzyki. 28 maja 2026. Muzyka hiszpańska. Żywioł i temperament w wykonaniu wybitnych solistów i orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Davida Gimeneza oraz 7 czerwca koncert Ajo w niezwykłej odsłonie artystycznej. 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie wspierają Vanpur, mecenas festiwalu oraz sponsorzy główni PGE, Polska Grupa Energetyczna, Orlen oraz Strabag.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Te lody smakują jak w Rzymie.
6: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
7: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
8: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
11: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Reklama.
20: Sobotni wieczór, godzina 19 minęła i to jest bardzo dobry moment, żeby ten czas spędzić z radiem Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj w audycji Czas Gwiazd poznacie historię boys bandów i to nie wcale takich oczywistych. Za chwilę m.in. o New Kids on the Block, a teraz Celine Dion. Mariusz Telmaszczyk melduje się ponownie.

gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boys bandów i zaglądamy do połowy lat 80., kiedy to w 1984 roku powstała grupa New Kids on the Block.

pomysł wpadł menadżer Maurice Starr, który postanowił stworzyć grupę składającą się z młodych chłopaków łączących R&B, hip-hop i zwykły pop. A i oczywiście od tej chwili standardem było, że boys band składa się z 5 osób. W samym szczycie popularności na przełomie lat 80. i 90. byli czymś na poziomie Beatlemanii. Tłumy fanek, histeria na koncertach, ochroniarze nie radzili sobie z kontrolą publiczności. W wielu miejscach w Stanach czy też w Europie ich popularność była absolutnie masowa, zanim jeszcze świat poznał Backstreet Boys czy też NSYNC. Ciekawostką jest to, że jeden z członków New Kids on the Block, a więc Donnie Wahlberg, zajął się także aktorstwem, a możecie go pamiętać m.in. z Kompanii Braci czy też serii Piła. Ale trudno się dziwić, jeśli jego bratem jest jeden z najlepiej zarabiających aktorów na świecie, a więc Mark Wahlberg. My w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do albumu Step to Step i piosenki Tonight, która, jak powtarzali muzycy, była wyrazem wdzięczności dla najbardziej zagorzałych fanów i fanek.

gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje omawiamy dla Was boys bandy i czas na mistrzów romantycznego nastroju, a więc grupę All For One. I swear by the moon and the stars in the sky. To, co ich wyróżniało obok zamiłowania do ballad, to fakt, że nie byli, mówiąc brzydko, efektem castingu. Panowie znali się wcześniej i przecinali w Kalifornii. Śpiewali w różnych lokalach, składach, chórkach i projektach R&B, aż w końcu połączyli siły jako stały kwartet. Zresztą ich wizerunek był też dosyć nietypowy jak na lata 90. Brak agresywnego boysbandowego marketingu, nie było też kolorowych teledysków, czy też dynamicznych choreografii, czego dowodem zresztą jest teledysk do I Swear.

właśnie rok 1994, kiedy ukazał się ten numer, zmienił wszystko. Piosenka stała się globalnym hitem, zdobyła listy przebojów w USA i Europie, a wersja All for One wygrała nawet nagrodę Grammy. No bo co ważne, oryginalnie utwór był country balladą i muzycy początkowo nie byli zbytnio zachwyceni pomysłem wytwórni, która uparcie przekonywała ich, by zrobili to po swojemu. No to przekonajcie się, jak im wyszło. All for One, I swear, w radiu Złote.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów. Aleja Armii Krajowej 4.
7: Filharmonia Podkarpacka imienia Artura Malawskiego zaprasza na muzyczny festiwal w Łańcucie. Jubileuszowe Święto Muzyki. 28 maja 2026. Muzyka hiszpańska. Żywioł i temperament w wykonaniu wybitnych solistów i orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Davida Gimeneza oraz 7 czerwca koncert Ajo w niezwykłej odsłonie artystycznej. 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie wspierają Vanpur, mecenas festiwalu oraz sponsorzy główni PGE, Polska Grupa Energetyczna, Orlen oraz Strabag.
8: Te lody smakują jak w Rzymie.
9: Faktycznie, czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
10: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
11: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

Radiu Złote Przeboje dzisiaj temat boysbandów, które, uwaga, uwaga, nie powstawały tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, na przykład w Anglii w 1990 roku, jak Take That.

Historia powstania jest stara jak świat. Casting, wybór 5 chłopaków i przygotowanie przez menadżera i wytwórnię piosenek. Początkowo występowali w klubach i małych programach telewizyjnych, próbując przebić się w brytyjskim show biznesie, no i sukces nastąpił bardzo szybko. Hity takie jak Pray, Relight My Fire czy też Baby dominowały listy przebojów, a także stacje pokroju MTV.

Trzeba jednak przyznać, że panowie z czasem starali się komponować własne utwory, a nie polegać tylko na tym, co przyniesie im producent. A o taką artystyczną niezależność walczył m.in. Robbie Williams, który uważany był za najbardziej wyrazistą, a na pewno też kontrowersyjną postać w zespole, znaną z dosyć ściętego języka, niczym bracia Gallagher z Oasis. Zresztą jego odejście w połowie lat 90. było niezwykle głośnym wydarzeniem, a sam wielokrotnie ironizował i szydził ze swoich kolegów, chociaż po latach dodał, że używki i imprezowy tryb życia oraz też zwykła niedojrzałość swoje dorzuciły.

solistę zespół Take That, sprzedał ponad 45 milionów płyt na całym świecie i zdobył 12 numerów 1 na brytyjskich listach przebojów, a jednym z nich był utwór Back for Good, który tuż po swojej premierze stał się najchętniej kupowanym utworem grupy w Wielkiej Brytanii. No to posłuchajcie. Take That w Radiu Złote Przeboje.

0: Te lody smakują jak w Rzymie.
1: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
2: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
0: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: Filharmonia Podkarpacka imienia Artura Malawskiego zaprasza na muzyczny festiwal w Łańcucie. Jubileuszowe Święto Muzyki. 28 maja 2026. Muzyka hiszpańska. Żywioł i temperament w wykonaniu wybitnych solistów i orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Davida Gimeneza oraz 7 czerwca koncert Ajo w niezwykłej odsłonie artystycznej. 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie wspierają Vanpur, mecenas festiwalu oraz sponsorzy główni PGE, Polska Grupa Energetyczna, Orlen oraz Strabag.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Godzina 20, sobotni wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę będzie czego posłuchać, no bo dzisiaj wieczór z boys bandami, tak jest, będzie m.in. o grupie Westlife czy też Blue, no a teraz dajcie głośniej z radiem Złote Przeboje.

Początkowo Shane, Mark i Kian działali w szkolnym zespole IOU. Grali lokalne koncerty i próbowali zainteresować sobą wytwórnie. Ich rodziny również pomagały. Na przykład matka Shane'a prowadząca restaurację, gdzie chłopaki czasem ćwiczyli i organizowali małe występy. Ostatecznie do grupy dołączyli jeszcze Nick i Brian, a za namową menadżera zmieniono nazwę na Westlife. Co ciekawe, ogromną rolę w rozwoju zespołu odegrał Ronan Keating. Nie tylko pomagał im promocyjnie, ale też wprowadzał ich do branży i kontaktów muzycznych. Dzięki temu młodzi muzycy Westlife szybciej trafiali do telewizji i radia. W przeciwieństwie do większości boysbandów, panowie praktycznie nie tańczyli. Kiedy Backstreet Boys czy NSYNC budowali koncerty na choreografiach, Westlife stawiali głównie na wokale i emocjonalny kontakt z publicznością. Żartowano nawet, że ich najbardziej skomplikowaną choreografią było przejście z jednej strony sceny na drugą. Wiele ich wielkich hitów to też covery albo utwory napisane przez zawodowych songwriterów, czego dowodem jest na przykład bardzo popularna wersja Uptown Girl Billy'ego Joela.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje temat boysbandów, chociaż w przypadku Bad Boys Blue można też powiedzieć, że to był zespół grający przede wszystkim muzykę disco.

1975 roku. Utwór stał się ogromnym hitem, szczególnie w Niemczech i Europie Wschodniej. Charakterystyczny falset, syntezatory i melancholijny klimat sprawiły, że piosenka stała się klasykiem Eurodisco. To sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.

Stworzyli go Lee Ryan, Duncan James, Simon Webb i Anthony Costa. Projekt został założony przez management oraz producentów, ale ważne było też to, że chłopaki naprawdę dobrze dogadywali się prywatnie, co było zresztą widać w wywiadach oraz na scenie. Od początku Blue mieli wyróżniać się bardziej dorosłym brzmieniem, inspirowali się amerykańskim R&B czy też hip-hopem oraz popem przełomu lat 90. i 2000. Dlatego zdaniem wielu fanów i krytyków byli mniej cukierkowi niż na przykład ich koledzy z Westlife. Jednym z najważniejszych momentów w historii grupy była współpraca z Eltonem Johnem przy utworze Sorry Seems to Be the Hardest Word z 2002 roku.

To był cover ballady Eltona z 1976 roku, ale w nowej, uwspółcześnionej wersji. Elton John bardzo często był krytyczny wobec ówczesnych gwiazd popu, więc jego współpraca z Blue była dla nich ogromnym prestiżem. W praktyce trochę namaścił ich na bardziej wiarygodną grupę niż typowy jednosezonowy boys band. Co ciekawe, zespół Blue wystartował w Eurowizji w 2010 roku z utworem I Can i poszło im, no cóż, średnio. Zajęli 11 miejsce na 25 finalistów. No ale jeśli chodzi o piosenkę z Eltonem, to do niej mam ogromną słabość. I posłuchajcie już teraz w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17.00.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.